na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, tutaj Przemek Kopiejka. Wkroczyliśmy, moi drodzy, w październik, dziś pierwszy dzień tego pięknego jesiennego miesiąca. Chociaż na zewnątrz aura nie wskazuje na to, że jest taka pełna jesień. Dziś temperatura znów przekroczy miejscami, jeśli chodzi o Beskidy, 20 stopni. Nie ma szans na opady deszczu, więc do pracy nie trzeba brać parasola. Teraz na drogach ruch nieco większy, między innymi w okolicach centrum Rzymu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala, a to po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Osoby, które miały kontakt z jej zawartością, miały źle się poczuć. Trwa ustalanie, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa Narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej informowano o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
3: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
2: A po incydencie linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela. A Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o jednorazowe szkło.
4: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia.
2: Mówi minister Paulina Henning-Kloska. Wprowadzenie nowych przepisów może potrwać 2 lata.
0: SK Beskidy News.
1: W Rajczy chcą utworzenia kąpieliska na potoku Ujsoła. Dzięki regulacjom i stałej kontroli jakości wody kąpielisko ma podnieść atrakcyjność miejscowości i być bezpieczne dla kąpiących się tam ludzi. Uwaga, zmotoryzowani, na drodze wojewódzkiej 945 w gminie Jeleśnia trwają badania geologiczne i hydrogeologiczne. Kierowcy mogą spodziewać się lokalnych zmian w ruchu. A więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu także na esk.pl. Sprawdzajcie!
5: No, to już czwartek, 6 rano. Niektórzy dopiero przewracają się na drugi bok, ale są też tacy, którzy pracują od samego rana i od 6 już piją kawę.
6: To prawda, zróbmy listę tych, którzy już się zamontowali w robocie. Jakie zawody są z nami, dajcie znać, czekamy na eskowym messengerze, czekamy również telefonizacyjnie.
5: No właśnie, tutaj też siedzi człowiek i odbiera.
6: Aha.
5: Ale Wiktor zawiódł, bo go nie ma.
6: Wiktor odpoczywa i dobrze, niech mu pogoda, by ciężarem będzie.
5: Ale wy nie zawodzicie, czekamy na zawody, które już nie śpią od samego rana. Słuchacze na 6, którzy są z nami.

0: Ring, ring. Dzwonią telefony i bardzo dobrze. Kto już jest z nami? Jakie zawody obudziły się? Jakie zawody mówią dzień dobry? Halo?
1: Od 6 w pracy. Chciałbym... Ja już od 4 za sterem miejskiego autobusu, także pozdrawiam. O 6 to już druga kawka wjeżdża.
2: Ja to nawet chyba bym kiedyś chciała poprowadzić autobus, tak sobie myślę.
0: Tak?
2: Tak, i na ręcznym takie zakręty robić.
3: Pasażerowie by nie chcieli.
2: To
3: nie,
2: prawda.
0: Nie, kama, podje, no, kama podjeżdża na przystanek i wszyscy od razu ręce w górę. Chcemy, tutaj stajemy, stajemy, na żądanie, na żądanie.

0: Halo, halo, kto jeszcze jest?
1: Hej, hej, no ja w drodze do pracy jako konwojent i wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam.
0: Czy wy przez twój tok myślenia chciałabyś kiedyś zostać konwojentką?
2: A konwojent to jest ta osoba, która obstawia wozi bankomaty i wozi
0: tak,
2: hajsy?
0: No, kasę, tak, dzień
2: ojej,
0: dobry, my po kasę.
2: Taką ciężarówką na ręcznym też bym chciała.
0: Kto jeszcze jest z nami, pochwalcie się, no bo teraz wystąpi dziewczyna, która śpiewa. I ona też już jest obudzona. Nazywa się? Dua Lipa.
2: Dua Lipa.

0: to nie odzywa?
1: To nie, nie, no, trzeba się odzywać, trzeba.
2: No co?
3: Pani Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jadziu, jak się mamy, dobrze?
2: Nie, głowa mnie strasznie boli.
1: Ojojoj, pomasować coś?
3: Nie, ta głowa boli, bo dzisiaj jest czwartek, więc już przeczuwa, co będzie w piątek.
1: Czwartek, za kwadrans piątek jest z nami Jadzia, patrzymy, prasujemy, patrzymy, co się dzieje w gazetach. O Filipie Heizerze cały czas trąbią na lewo i prawo, no bo ma nową żonę, pan
3: ja
1: Filip Heizer.
3: Żeby gazety zaczęły o mnie pisać, to muszę wziąć ślub?
1: Trochę tak i mieć, jak się okazuje, bo Filip Heizer właśnie teraz trąbi na lewo i prawo, że to wszystko tak wypływa, że tak wszyscy pokazują, mówią na ich temat, znaczy oni właśnie pokazują, ale to jest wina ponoć mamy jego nowej żony.
3: A, bo pamiętam, on chciał cichego związku i prywatności.
1: Tak. Dokładnie, on tak właśnie bardzo chciał, a... Tak?
4: Wina teściowej!
1: Wina teściowej, czyli znowu wina teściowej!
3: Jadzio, a ty jak myślisz, co Filip Heizer musi zrobić, żeby ich związek był mniej medialny?
2: Mm-hmm. Musiałby przede wszystkim oddać smartfona.
3: I coś jeszcze?
1: Blokadę nad internet powinien dostać też.
2: I przestać dzwonić do fotoreporterów, żeby powiedzieć im, gdzie akurat się znajduje.
5: No tak. Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
3: Może więcej pizzy z kebabem, to wtedy buzia zamknięta i w ogóle.
6: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: to jest 25 minut po godzinie 6. Kama, dostałeś ostatnio może jakiś list od kogoś?
1: Nie, ja tylko dostaję awizo. Aczkolwiek teraz, jak są e-doręczenia, to trochę łatwiej.
0: Trochę łatwiej, internetowo rzeczywiście. A co ty na to, gdybyś dostała list żelazny?
1: Panie.
0: Takie
1: mój
0: ciężary,
1: listonosz,
0: tak?
1: To na rowerze jeździ, nie dałby rady dowieźć żelaznego, papierowe lżejsze.
0: Za chwilę dowiedziemy. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. Dowiedziemy ten temat w newsach. Będzie o liście żelaznym, Kama, posłuchaj uważnie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
15: Nie wiem jak wy, ale ja do pracy ubieram kurtkę, potem ją ściągam i jest całkiem przyjemnie. Temperatura o poranku niska, wiadomo, po południu dziś znów powyżej 20 stopni, trochę chmur na niebie, ale spokojnie, brak opadów deszczu, a na drogach powoli rozkręca się poranny szczyt komunikacyjny. Ruch coraz większy, uważajcie tam za kółkiem.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 16.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sąd zdecydował o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, przebywa poza Polską. Więcej o tej decyzji i co ona daje podejrzanemu w newsach o 7. A służby sprawdziły się na ekspresowej 7 w pobliżu węzła Grabin, przeprowadziły ćwiczenia i miały uporać się z dużym korkiem.
17: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
16: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. Oprócz niej w ćwiczeniach wzięli udział strażacy i służby drogowe.
18: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
19: SK Sport News.
16: Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji tego kraju. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał tylko krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. A wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening. A Ewa Pajor nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Polka strzeliła gola dla Barcelony w wygranym 6-0 meczu z Romą. Dorobek Pajor w obecnym sezonie rozgrywek to 3 trafienia.
18: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
20: Jankes. Kama i Wiktor.
21: To Radio SK.
22: Tutaj SK 632. Kama, do ciebie dzwoni, bo to jest zielone, tak? Zielona. Zielona lampka, zielona zawsze do Kamy. Odbieraj.
23: Kama, a ty skończyłaś już ten remont? Nie potrzebujesz mebli do domu?
24: Pan ma na imię Amant.
25: Amant.
26: Skoro już pytacie, to popsuła mi się suszarka do ubrań, zmywarka i cały czas mam garaż zalany, więc tak.
22: Potrzebuję.

0: ma klawisze, prawda? Dobrze poznaję?
1: Że co?
0: Klawisze.
1: Klawisze?
0: Klawisze białe, czarne teraz.
1: Tak, pozdrawiamy wszystkie klawisze i strażników w więzieniu, tak.
0: Pozdrowienia oczywiście. Pozdrowienia do więzienia. 23 minuty i będzie z nami godzina 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek oczywiście. Słuchajcie, no gramy dalej. Za chwilę wracamy do hitów na czasie, za chwilę urodziny z Eską, ale gramy też dalej, jeśli chodzi o Ligę Narodów. W piątek my, Polacy, gramy w piłę nożną Kama. Z kim?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: I bardzo dobrze, z Rumunią. I według rumuńskich mediów może to być mecz o posadę selekcjonera. Rumunia po dwóch porażkach jest ostatnia w grupie. Polska z jednym punktem trzecia. Czyli chyba przedostatnia, nie jestem pewien. Tamtejsze media spekulują, że przegrana może kosztować stanowisko albo naszego Jana Urbana, naszego trenera, albo ich trenera, pana Hagiego. Tak to właśnie wygląda.
1: Czyli jak to zwykle w polskiej piłce bywa, meczu wszystko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Masem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.

wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Tutaj SK, tutaj 6:47, to już. Happy
1: birthday to you. O, Oliwka.
2: SK budzi w urodziny.
0: No dzień dobry, witamy Oliwkę. Halo, halo, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Oliwka, no witamy z samego rana. Pochwal się wszystkim, całemu światu, które to urodziny obchodzisz.
3: Dokładnie 1 października.
0: Kła.
4: Ale które urodziny?
3: 18.
0: 18.
4: I co cię czeka? Jaki egzamin życiowy zamierzasz zdać w najbliższym czasie?
3: No najbliżej, no to egzamin na prawo jazdy.
4: Uuu, poważna sprawa.
0: Jakieś pytanko może strzelimy, takie... A kiedy masz ten egzamin?
3: W pierwszej połowie listopada.
0: To za chwilę. Już po wszystkich świętych.
4: Janki, dobrze. Ty jesteś na bieżąco ze wszystkimi pytaniami. Przypominam, że Janki przymierza się do zdania teorii na motocykl.
0: Tak.
4: Co prawda ma już prawo jazdy na samochód, ale jak się okazuje, zdawanie teorii nawet po praktyce jest bardzo trudne.
0: To prawda, ale spokojnie. Ja jeszcze nie byłem, nie poległem na pierwszym podaniu, ale dobra.
4: Spytajmy się w takim razie coś o Oliwki.
0: Jakieś bardzo ważne pytanie dla ciebie. Uwaga, ile punktów karnych można zgarnąć za przejechanie na czerwonym świetle przez... No, na czerwonym świetle po prostu.
3: Jak dobrze pamiętam, to chyba 15.
0: Dobrze!
4: Naprawdę są takie pytania na teorii?
0: Zresztą, oczywiście, że tak. Jejku. Wszystko jest możliwe, proszę pani. To są wszystkie chwyty dozwolone,
4: Oliwka,
0: żeby tylko uwalić.
4: To ja będę do ciebie dzwonić, bo ja nie mam zielonego pojęcia o tym wszystkim. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że wiedziałaś. W związku z tym, proszę bardzo, stówka. Oby nie na mandat.
3: Dziękuję bardzo.
4: Okej. No i życzymy ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Chyba najlepsze życzenia dla ciebie, jakie mogą być, to zdania za pierwszym razem.
0: Tego
3: myślę, że to się najbardziej przyda.

0: KKKK, 6 minut do godziny 7. Mam nadzieję, że u was jest OKKKK.
1: No, jest bardzo okej, słuchaj, ponieważ na naszym eskowym messengerze pojawiło się mnóstwo telefonów z ludźmi, którzy A, nie śpią, B, pracują.
0: Zawody.
1: Tak jest.
0: Miłosne?
1: Nie, na szczęście.
2: Dzień dobry, hotelarstwo się melduje. Dzisiaj jest sporo konferencji, więc 6 rano już na posterunku.
0: Jak pojawiam się, najczęściej zadaję pytanie: dzień dobry, czy jest położy pokoik z wanną?
1: No, Janki jest wielkim fanem wanny. Może ci kupię kiedyś bryloczek z wanną? Będziesz miał wtedy zawsze wannę przy sobie.
0: Halo?
3: Cześć, SK. Ja dziś przyjechałem do pracy specjalnie na 16 rano, żeby zrobić 100 kilo lecia węgierskiego z wędzoną kiełbaską i boczkiem. Pozdrawiam.
1: Jeżeli słuchacz przyjechał na 16 rano, to ja nie jestem pewna, czy 100 kilo to 100 gramów.
0: Za chwilę newsy u nas, bądźcie blisko Radia SK.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Studenci w Beskidach rozpoczynają rok akademicki. Życzymy połamania piór, samych zdanych egzaminów, najlepiej z jak najwyższą oceną. No i cóż, Aura będzie dopisywać tego 1 października wszystkim równo, jeśli chodzi o Śląski Zagłębie, piękne Beskidy, nawet 20-21 stopni po południu. A teraz poranny szczyt komunikacyjny. No, mocno to kucza zmotoryzowanym, którzy próbują dostać się samochodem do centrum Żywca. Duży ruch samochodowy też na drogach wojewódzkich.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Jest 7, zaczynamy SKNews. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli decyzja się uprawomocni, a Marcin Romanowski wróci do Polski, a to zapowiedział już jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany. Sąd uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
2: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiada zażalenie. Powstanie Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apacz. Będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. A to oznacza, że polscy technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania amerykańskich śmigłowców i silników używanych w Black Hawkach. A piłkarska młodzieżówka pokazała się seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach 3-0 Szwedów w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali, fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest to krok od awansu na Euro.
0: SK Beskidy News.
4: Drugie nocne zwiedzanie wieży Żywieckiej Fary. 4 października będzie można poznawać wieżę w wyjątkowej oprawie. Organizatorzy chcą połączyć panoramę Żywca po zmroku z opowieścią o jednym z najważniejszych zabytków miasta i osobach, które przez stulecia tworzyły jego historię. Park w Kamiesznicy może przejść w ręce gminy. Władze Milówki prowadzą rozmowy z nadleśnictwem Węgierska Górka dotyczące przejścia parku. Chodzi nie tylko o zmianę gospodarza, ale również o nowe wykorzystanie zabytkowego zespołu związanego z Potockimi i Habsburgami.
5: Jankes. Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
7: 2 minutki po godzinie 7, czwartek, zawodami stoi. Uważaj, Kama, teraz uważaj, ale przywalimy. Halo?
8: Witam, z tej strony operator węzła betoniarskiego. Codziennie do dyspozycji od wczesnych porannych godzin.
9: No, to jest facet, który jest mur beton. Ciekawe, wiesz, czy tym się łatwo skręca.
7: No właśnie, ale operator węzła betoniarskiego, nie tam, że jedna grucha podjeżdża. Aha, aha. Wszystkie gruchy są tam. No.
9: Wszystkie gruchy jego?
7: Tak.

0: raz, nazwisko Putin. Nie pozdrawiamy prezydenta Rosji.
1: Słuchajcie, jest niewielu piłkarzy, których autentycznie, szczerze kojarzę, ale Arkadiusza Milika kojarzę, a i owszem, zarówno ze zdjęć, jak i z tego, że to jest chyba ten piłkarz, co nie trafiał w meczach reprezentacji, tak?
0: To prawda, rzeczywiście, Arkadiusz Milik. Jak jedziesz? Jak jedziesz?
2: Arkadiusz,
0: zatrzymaj się! Tak policjanci krzyczeli ostatnio do Arkadiusza Milika, gdy wyjechał na ulicę, no i trochę przeszarżował, rzeczywiście.
1: No właśnie, miał w Warszawie wyprzedzić auta przed przejściem dla pieszych. Niebezpieczne. Przejechać przez podwójną linię ciągłą. Niebezpieczne. Policjanci, którzy jechali za nim radiowozem, najpierw go tylko pouczyli, choć chwilę później piłkarz miał jeszcze przejechać na czerwonym świetle.
0: Czerwone światło, ciągłe, tak? Linia ciągła, wyprzedzanie na pasach, czyli Arek Milik wreszcie zaczął stwarzać realne zagrożenie.
1: Szkoda tylko, że nie na boisku.

0: Hej, to Radio SK, kwadrans po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to podnosimy poprzeczkę 664-402-302. 7 pytań, 7 pytanie gwarantuje nagrodę, jeżeli na nie dobrze odpowiecie. A dzisiaj butelka eskowa i skarpetki.
0: Wszystko dla was oczywiście, zabierajcie się również do odpowiadania pytań. Halo, witamy, dzień dobry, kto dzisiaj
3: siemanko,
0: go pierwszy?
3: Cześć, Mateusz z tej strony.
0: Siemano Mateuszu i poszły konie po betonie.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Mati, co ty teraz robisz, że masz czas dzwonić do radia tak wcześnie, co?
3: Pracuję oczywiście pilnie, od 6 rano.
0: Bardzo, super jest ta praca, pozdrowienia dla szefa twojego.
3: Pozdrawiam.
1: Drugie.
0: Lecimy dalej, kategoria prawo jazdy, uwaga, jaka linia musi być, żeby można było wyprzedzać?
3: Przerywana.
2: Widzę, że Jankes zapisuje sobie coś w zeszycie. Tak, Janki, przerywam.
0: Przerywana.
2: O tak, tutaj z takimi przerwami.
0: Ja wiem.
1: Tak. Trzecie.
2: Wczoraj był 30 września, to jaki dzisiaj jest dzień?
3: 1 listopada. Wow. Października.
2: Ej, zaliczamy! Nie zaliczamy? Zaliczamy!
0: Wyjątkowo po znajomości! Całe szczęśliwki słucha o tej porze. No dobra, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Wiedziałem, że się ktoś... Dobra, okej. Okay. Lećmy dalej. Czy Vin Diesel jest taki aktor? Ma coś wspólnego z scenami diesla na stacjach?
3: Teoretycznie nie, ale oczywiście to tak. Nie.
2: A powiedz coś tekstem typowego hipochondryka.
3: Typowy hipochondryk, ale dzisiaj będzie ciepło, ale jest zimno.
2: Nie, no. Tu mnie boli, tam mnie boli. Ojejku. Hipochondryk to jest osoba...
0: Chyba powoli przekwitasz, kolego, że to by tak ciepło, zimno. Zaliczamy znowu?
3: Nie zaliczamy.
0: Trzymaj nie możemy, kochany. To już
3: dzięki,
0: jest.
3: Trzymajcie się, miłego ciągka.
4: 30 sekund zostało.
0: Szybko! Ale fantastyczny słuchacz. Dziękujemy, gratulujemy oczywiście.
2: Cześć! Halo, kto z nami?
0: Dzień dobry, kto
3: Jacek?
0: Teraz?
2: Jacku, na jakim drzewie rośnie żołędź?
5: Na dębie.
0: Dobrze, i uwaga! Ostatnie, siódme pytanie, 20 sekund. Najczęściej kupowana pizza w Szwecji. Jaka to jest pizza?
2: Pizza z kebabem czy pizza z paprykarzem?
5: Kebaba.
2: Tak jest.
6: Taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem.
2: Naprawdę?
6: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
6: Jest bardzo dobra.
2: Myślę, że Filip Kaiser dla turystyki szwedzkiej zrobił więcej niż całe ich biuro turystyczne i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale tobie serdecznie gratulujemy. Dostajesz od nas naszą eskową butelkę i eskowe skarpetki.
5: Wow. Dzięki.
0: Masz jakieś pytanie do nas?
5: No nic, no miłego dnia, jak dla wszystkich. Stoję w korku na S8, więc dla wszystkich kierowców.

0: Papa, Lady Gaga, 25 minut po godzinie 7.
1: Fajnie, że z nami jesteście. Przypominam, że we wrześniu Lady Gaga została mamą.
0: No to nie, przepraszam, nie wyspana Lady Gaga na antenie Radia
2: SK.
0: Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Wczoraj byłem z moim synkiem w sklepie dużym. Były piłki takie nożne. Było ich około 20 na ścianie. Wszystkimi grał. Słuchajcie, strzelał, naprawdę było... Mój synek ma 2 latka niespełna, to było U2, w sensie U2, a U21 będziemy o nich mówić, tak?
1: No właśnie, Marcin Procki za momencik o tym, że chłopaki są lepsi niż polska reprezentacja.
0: U21.
2: Od tej senioralnej.
0: Od U21.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
2: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
3: Standardowo o tej porze trzeba wyhamować swoje pojazdy, między innymi na ulicy Browarnej, Dworcowej Armii Krajowej. Duży ruch samochodowy poza Żywcem notujemy w Węgierskiej Górce, no i też częściowo w Milówce. Co do pogody, to po chłodnym poranku, nie ma co ukrywać, przyjdą lepsze momenty, temperatura przekroczy znów 20 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
1: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, Żywiec Fabryczna 5.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Pracki, zapraszam. Od dzisiaj refundacja szczepień przeciw HPV. Za darmo mogą zaszczepić się osoby w wieku od 18 do 26 lat. HPV to wirus odpowiadający za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Poważny pożar w Lipnicy Dolnej koło Bochni w Małopolsce. W nocy w ogniu stanęły tam budynki gospodarcze. W środku znajdowały się zwierzęta.
5: Budynek mieszkalny został uratowany przez strażaków. Na miejscu cały czas pracują strażacy i wszystkie służby współdziałające.
4: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, a strażacy aktualnie dogaszają jeszcze pogorzelisko.
6: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
7: SK Sport News.
4: 9 wygranych w 9 spotkaniach. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka pokonała Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Do rozegrania został jeszcze mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie pokonała francuskie Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra tam Magdalena.
6: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
8: Jankes, Jankes, Kama, Kama
9: i Wiktor.
8: Wiktor,
9: Radio SK.
10: 6.31 była godzinę temu.
11: Teraz właśnie jakiś taki niepewny byłeś.
10: Tak, już spojrzałem na zegarek i mówię, a zaczynam od 6. 6.31 za nami, teraz 7.31.
12: Dzień
10: proszę
12: dobry.
10: Państwa.
12: Jeden z zawodów, który już nie śpi, to rejestrator medyczny. Właśnie wychodzę do pracy na pierwszy dzień. Kawa pierwsza wypita, zaraz druga wleci na pewno. Pozdrawiam wszystkich pracujących już.
11: Mhm. No to trzymamy w takim razie kciuki i bardzo prosimy odbierać telefony, bo na rejestrację zawsze się nie można dodzwonić, no.
10: Kama, gdyby się dodzwoniła i mogłaby być wybrać swój ulubiony numerek, to jaki byś wzięła?
11: Jak to jaki?

0: Post Malone. No, wkrótce będziemy postować.
1: Puścić.
0: 23 minuty i będzie z nami godzina 8, ale dzisiaj bez żadnego postu, na szeroko, jajeczniczka, jakiś boczuś i jedziemy dalej.
1: A czy ty już widziałeś w internecie takiego brytyjskiego streamera, osobowość internetową, Sam Pepa?
0: Aha, tak się nazywa pan, tak. Rzeczywiście. Coś słyszałem, facet po Europie jeździ, nie na motocyklu, tylko na monocyklu, czyli takim jednym kółku.
1: Elektrycznym, ale co tam, no się tak. Nie będę czepiać.
0: Ale jeździ, rzeczywiście, coś słyszałem. No i co, był gdzieś u nas?
1: No i robi trasę z Wilna do Lwowa i kiedy przejeżdżał przez Podlasie, w deszczu zatrzymał się przy nim Polak. Jeżeli nie słyszałeś...
0: Na Podlasiu? Ojej.
1: Na Podlasiu!
2: No dzień dobry! Kurde, na jednym kole jedziesz?
3: Yeah.
2: Bo ty po angielsku? Anglik?
3: England,
2: to co to England? Ewa, chodź pogadać, co on gada England. Bo ty po angielsku? Anglik?
3: Greek?
0: Greek? To jest sałatka grecka?
1: Panowie nie znali swoich języków, no ale mimo to naprawdę się dogadali, no. Skąd, dokąd zmierza, no nagranie trafiło do sieci, zrobiło się gigantycznym wiralem i pan z Podlasia skradł moje serce. Dla mnie się podoba!
0: Pięknie, na Podlasiu przy granicy z Białorusią jest bariera, ale jak było słychać, no na pewno nie językowa.
4: Autopromocja. Wiesz z kim?
5: Wiesz kiedy?
4: Ale nie wiesz gdzie?
6: Odlot ściśle tajny!
4: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: I po reklamie.

0: 12 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, nosa się zbliża, za chwilę będzie dzwonić.
1: No, jak on zrobi boom, boom, girl, to ojej.
0: I będziemy na basenie, uwaga, boom, boom, boom.
1: To wtedy tam taką...
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca, nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani mamy Moniki się dotelefonowałam?
4: Tak, jestem w telefonie.
5: Kłaniam się, mi mały Bożena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, w sprawie pływalni, bo widzę, że córka dostała się, proszę pani, do klasy sportowej o profilu pływackim.
4: Tak.
5: Córka będzie chodziła na pływanie, czy nie?
4: No, będzie chodziła, bo jest w klasie sportowej. Będzie chodziła na pływanie.
5: Mhm. Jeżeli dziecko będzie uczęszczało, proszę pani, do klasy, to musi te 10 litrów wody, proszę pani, przechować. Niestety sanepid, proszę pani, każe.
4: Ale przechować skąd tą wodę?
5: Ja będę odpowiedzialna, proszę pani, za to, żeby tę wodę wydać. I teraz możemy to podzielić na dni, czyli po litrze, to wtedy wyjdzie 10 dni. Jak będzie miała zajęcia pływackie, to wtedy trzeba z powrotem te 10 litrów, proszę pani, przynieść.
4: 10 litrów tym, co pływała, tak? Co każdy pływa, co korzysta codziennie, co korzysta co godzinę, w każdej minucie, tak?
5: Basen, proszę pani, w nowym roku szkolnym będzie czyszczony częściej niż do tej pory, stąd też trzeba będzie, proszę pani, tę wodę przechować, żeby jej, proszę pani, nie marnować.
4: No ja rozumiem, to każdy. No dobrze, no to ja się dostosuję do reszty rodziców. Co państwo ustalicie,
5: no,
4: to ja...
5: No i teraz tak, ja muszę z panią ustalić, czy codziennie po litrze, czy pani chce jednorazowo po 10 litrów.
4: Niech będzie codziennie po litrze.
5: No i wtedy, proszę pani, sprawa się rozwiązuje, bo w wiaderku może dziecko brać do domu. I teraz, proszę pani, sprawa jest taka, żeby pani to dopilnowała, bo jak będzie sygnał, proszę pani, że basen jest wyczyszczony i można wodę, proszę pani, z powrotem napełnić, tak, basen, to dziecko jest zobowiązane, proszę pani, do przyniesienia.
4: Dobrze, to ja się dostosuję do tego, co państwo ustalicie. Jak ustalą sobie dzieci, że będą nosiły po litrze, to my również będziemy nosiły po litrze.
5: No i ewentualnie, jak pani już będzie miała te wiaderko, to niech pani je przekazuje Paulinie.
6: Myszka zostałaś wkręcona.
4: Jezu święty, jesteś głupia, ej.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Hej, 5 minut i będzie z nami godzina 8, tutaj Radio SK, w czwartek za kwadrans piątek. Dzisiaj nie 31 września, 1 października, mili państwo.
1: No, twój egzamin na motocykl coraz bliżej się zbliża. Teorię masz już oczywiście w jednym małym paluszku, czekam aż będziesz miał w dwóch. I pytanie do ciebie.
0: Tak, proszę.
1: Czy we wszystkich samochodach osobowych musi być obecna apteczka?
0: Ha, oczywiście, że nie. Gaśnica i trójkąt ostrzegawczy musi być. Tak? Apteczka już nie.
1: No właśnie, o tym Marcin Procki za chwilę w newsach.
2: Jankes, Kama i Wiktor. Wiktor, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, tutaj Przemek Kopiejka. Wkroczyliśmy, moi drodzy, w październik, dziś pierwszy dzień tego pięknego jesiennego miesiąca. Chociaż na zewnątrz aura nie wskazuje na to, że jest taka pełna jesień. Dziś temperatura znów przekroczy miejscami, jeśli chodzi o Beskidę, 20 stopni. Nie ma szans na opady deszczu, więc do pracy nie trzeba brać parasola. Teraz na drogach ruch nieco większy, między innymi w okolicach centrum Rzeszowa.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: Punkt 8 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiS ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowane środki były nieskuteczne. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie, bo jak mówi...
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację.
2: A przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Apteczki będą musiały być w autach
4: po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
2: Mówi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury, które nie planuje wskazać, co ma znaleźć się w apteczce. A wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
5: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
2: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki, przypomnijmy, są objęte ścisłą ochroną.
0: SK Beskidy News.
1: W Rajczy chcą utworzenia kąpieliska na potoku Ujsoła. Dzięki regulacjom i stałej kontroli jakości wody kąpielisko ma podnieść atrakcyjność miejscowości i być bezpieczne dla kąpiących się tam ludzi. Uwaga, zmotoryzowani, na drodze wojewódzkiej 945 w gminie Jeleśnia trwają badania geologiczne i hydrogeologiczne. Kierowcy mogą spodziewać się lokalnych zmian w ruchu. A więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu także na esk.pl. Sprawdzajcie!
6: Jankes,
7: Kama
6: i Wiktor
8: w Radiu SK.
9: Za chwilę Kama wyskakujemy z kasy, będzie tysiak.
10: Ależ to jest cudowne.
9: No,
10: dajcie znać, w jaki sposób musicie odprężać nasze szkolne akcje. Oczywiście zaczynamy, wszystkie szczegóły na sk.pl. Za chwilę dzwonimy i wręczamy.
9: A teraz akcja Tiesto i Riteora.

0: David Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK 8 minut po godzinie 8.
1: Przed chwilą zadzwonił do nas słuchacz, który powiedział...
2: Witam serdecznie, Grzegorz z tej strony. Dzień bez korka w Niemczech to nie jest dniem straconym.
0: Wszędzie korki, w Niemczech...
1: Wszędzie korki tam, gdzie nas nie ma, na szczęście, Janki. I tej wersji się trzymajmy. Ale faktycznie, nie wiem, czy ty słyszałeś o tym, że Niemcy postawili największy na świecie... Nie korek, ale wiatrak.
0: Pomnik? Wiatrak?
1: Tak. Niedaleko granicy z Polską zresztą.
0: Co? Czekajcie, ale jak będziemy, jak to będzie wiało od nas, ze wschodu, tak, czyli z Polski, czyli jak będzie wiało od nas, to znaczy, że Niemcy będą mieć prąd z naszego polskiego wiatru, tak?
1: Tak.
0: O kurde.
3: Hańba!
0: Niech mają, niech się cieszą.

0: się zresetować po pełnym dniu wrażeń?
1: No.
2: Cisza.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: O, wczoraj moi synkowie, o, byli w formie. Oj, oj, oj, oj.
1: Po tatusiu bym powiedziała.
0: Później im przejdzie, to dobra. Zabieramy się za to, no, co was resetuje i pcha. Chwalicie się tym oczywiście na sk.pl.
1: Po dniu pełnym zajęć. Z nami Michalina, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jaki ty masz dzień pełen zajęć? Czym się zajmujesz?
4: Na co dzień pracą, weekendami studiuję. Dużo Excela, dużo cyferek, studia też związane z cyferkami, więc jest pracowicie.
1: Ojej, to jak ty się resetujesz po takim pełnym dniu zajęć? Mhm.
4: Już od dziecka mam taką pasję, muzykę klasyczną. Od dziecka grałam na pianinie, no i do teraz ze mną zostało te dźwięki klasycznej muzyki na co dzień. To pomaga mi się resetować.
0: Vivaldiego naprawdę?
4: Tak,
0: super.
4: Pory roku.
0: Lubisz Vivaldiego, to my ci z Mozarta teraz przysuniemy. O! Piękny, ja też kocham. Tutaj Radio SK Classic.
1: To są takie dźwięki, które już zdecydowanie mówią, wychodzimy, bo się zaraz spóźnimy. Ale słuchaj, to żebyś mogła faktycznie na maksa się relaksować muzyką klasyczną.
0: To musi dobrze brzmieć.
1: Oczywiście, że tak. Dla ciebie i trochę też dla twoich sąsiadów. Proszę bardzo, zgarniasz kartę podarunkową za 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl. Na przykład na głośnik mobilny Marshall.
0: Na przykład. A co tam?
4: Ale dziękuję bardzo.
0: Ale sąsiedzi zadowoleni.
3: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Zajrzyjcie na sk.pl. Jutro też wam to zrobimy.

z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tutaj jest 24 minutki po godzinie 8.
1: Czy możesz powtórzyć?
0: 24 minutki, albo nawet minuty po godzinie 8.
1: No to zadzwonił do nas słuchacz pochwalić się, na którą jedzie do pracy.
2: Mhm. Konrad z tej strony. Jadę na 8, na razie, cześć!
1: To która jest?
0: 8.25 już teraz. Konrad, powodzenia!
1: A za chwilę Marcin Procki i newsy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Marshall.

0: chcesz.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
2: W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
7: Standardowo o tej porze trzeba wyhamować swoje pojazdy, m.in. na ulicy Browarnej, Dworcowej Armii Krajowej. Duży ruch samochodowy poza Żywcem notujemy w Węgierskiej Górce, no i też częściowo w Milówce. Co do pogody, to po chłodnym poranku, nie ma co ukrywać, przyjdą lepsze momenty, temperatura przekroczy znów 20 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: 8.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby zatrzymane przez policję w Warszawie. To za napad na mężczyznę, grożenie mu bronią i wywiezienie go do lasu. Grozi mu 20 lat więzienia. Rusza nowy rok akademicki, to na ponad 300 uczelniach. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały jedne z najlepszych wyników w historii, a ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów. A Kasper Schmeichel, taksówkarzem, duński bramkarz, jeszcze niedawno grający w Celticu i reprezentacji, został kierowcą Ubera. W marcu zakończył karierę z powodu kontuzji. Jak mówi, nie jest to związane z brakiem pieniędzy, ale z nadmiarem wolnego czasu.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: 8.30, pół do 9. Dzień dobry raz jeszcze.
12: Co to za oburzenie?
11: Tak, że była mowa o tym, że piłkarz nie ma... Mam dużo wolnego czasu, sobie tak jeździ samochodem, no. To jak? Trzeba książki czytać, no. Proszę pani. I zarażać ludzi tym.
13: Okay. Może nie ma aż tak dużo czasu.

0: Ja się już nie mogę doczekać.
1: No dobrze, no ja też, aczkolwiek mój lekarz powiedział, że panie Jankesie, no zobaczymy jak to będzie z tym kolanem. Dobra, nie o tym, nie o tym.
0: Przestań.
1: Bez kolana można lecieć
0: też? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zaczynamy zbierać ludzi na odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku będziemy do was dzwonić, ale to znaczy, że wy już teraz możecie wchodzić na SK.pl, no i oczywiście zgłaszać się do naszej zabawy.
1: Słuchajcie, no...
0: Co było najlepszego na poprzednim wyjeździe?
1: Słuchacze.
0: Okay.
1: No tak, no byliśmy w Hiszpanii. Od początku do końca było naprawdę błogo. No
0: Janka zgubił zęby. Prawie.
1: Ja miałem wkładkę, no bo to właśnie mówimy o tych zębach. To nie, że tak zęby mi wypadły, po prostu miałem taką wkładkę prostującą zęby, wskoczyłem do basenu i tę wkładkę na chwilę włożyłem do spodenek basenowych, no i z tych spodenek ta wkładka mi wypłynęła i później był konkurs, kto znajdzie wkładkę na moje zęby.
0: No, fantastyczni znaleziono. Słuchacze znaleźli, no właśnie. Znaleźliśmy również centrum miasta, pojechaliśmy do Malagi. No. Trochę się tam pogubiliśmy, a potem się znowu odnaleźliśmy.
1: W hotelu wszyscy się nagle znaleźliśmy w jednym pokoiku malutkim. Jakie to było wspaniałe. A później poszliśmy dalej spacerować, zwiedzać. Polecamy. Ta akcja jest naprawdę wyjątkowa.
0: No właśnie. Dajcie znać oczywiście na SK.pl, że chcecie do nas dołączyć, a od poniedziałku zrobimy wam taki odlot, że hej.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Bo zapomnieliśmy dodać, że w sumie to my nie wiemy, dokąd lecimy.
3: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam New Trick. Które można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

0: Jak ten twój piesek? Co teraz robi? Jak myślisz?
1: Mój piesek? Mhm. Oczywiście, że teraz śpi.
0: Mój Jimmy pewnie je. A, on lubi sobie pojeść ostatnio. Jakoś w ogóle przytomni Jimmy ostatnio tak kilogram, ale...
1: No więc nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale wczoraj w Sejmie suczka kobra, która była zasłużoną funkcjonariuszką Straży Marszałkowskiej, przeszła na emeryturę po 8 latach służby.
2: Wow. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisana. Od jutra masz wolne.
1: Suczka kobra sprawdzała budynki i sale pod kątem bezpieczeństwa i wykrywania zagrożeń takich jak materiały wybuchowe.
0: Ale to była praca, no, to było w Sejmie, prawda?
1: Tak,
0: praca w ciężkich warunkach, to już musi iść na emeryturę, no.
1: Nie, no, ale błagam cię, ja też bym chciała po 8 latach przejść na emeryturę, no.
0: Kama,
1: no.
0: Musisz lepiej szczekać.

0: Łukasz, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Janki, ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że jak tylko Łukasz wszedł do studia, momentalnie zdjął bluzę, odsłonił swój biceps i ja bym chciała cię tak tutaj delikatnie namówić, żebyś jednak brał przykład z kolegi.
1: Ale bo mi się po prostu gorąco przy was zrobiło.
0: Słuchaj, Kamcia, nam przy tobie też.
2: Ale ja jestem na dobrej drodze, przecież ja mam karnet na siłownię.
0: Ja wiem, tylko on ma taki biceps jak twoje dwie ręce.
2: No o, mówię, że mam karnet.
0: Łukasz Zduńczyk się wami teraz zaopiekuje.
1: Polecam.
0: Dzięki za dziś.
1: Się.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele! Śpiewa!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl. Let's go!
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
13: W tym domu nigdy nie zwalnia.
14: Światło Wood od Play.

0: e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.

0: studenci w Beskidach rozpoczynają rok akademicki. Życzymy połamania piór, samych zdanych egzaminów, najlepiej z jak najwyższą oceną. No i cóż, Aura będzie dopisywać tego 1 października wszystkim równo, jeśli chodzi o Śląski, Zagłębie, piękne Beskidy, nawet 20-21 stopni po południu. A teraz poranny szczyt komunikacyjny. No, mocno dokucza zmotoryzowanym, którzy próbują dostać się samochodem do centrum Żywca. Duży ruch samochodowy też na drogach wojewódzkich.
1: Dochodzi 9, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Na wydanie opinii będą mieli kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
2: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany.
1: Mówi nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna przed tygodniem w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób, jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Szklane butelki w systemie kaucyjnym to na razie pomysł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu. Na rok po wprowadzeniu systemu o te zmiany dopytywał Mateusz Gołębiewski.
3: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
4: Projekt wstępny, przemyślany jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
3: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie.
1: A opakowania w systemie oddaje już 3/4 Polaków. Nowak Dziokowicz wrócił na zwycięską ścieżkę. Serbski tenisista wygrał w pierwszej rundzie turnieju China Open. Pokonał w niej Nuno Borżesza. To pierwsza jego wygrana od lipca, a dziś w tym turnieju o awans powalczy Hubert Hurkacz, którego o 13 rywalem będzie Lerner Tien.
5: SK Beskidy News.
6: Drugie nocne zwiedzanie wieży Żywieckiej Fary. 4 października będzie można poznawać wieżę w wyjątkowej oprawie. Organizatorzy chcą połączyć panoramę Żywca po zmroku z opowieścią o jednym z najważniejszych zabytków miasta i osobach, które przez stulecia tworzyły jego historię. Park w Kamiesznicy może przejść w ręce gminy. Władze Milówki prowadzą rozmowy z Nadleśnictwem Węgierska Górka dotyczące przejścia parku. Chodzi nie tylko o zmianę gospodarza, ale również o nowe wykorzystanie zabytkowego zespołu związanego z Potockimi i Habsburgami.
7: Minuta po godzinie 9:00, no to słuchajcie, nie ma co zwlekać, popracujmy razem. A jeśli nie chce wam się dzisiaj pracować, macie zły dzień, to pomyślcie, że są wśród nas takie osoby, które dzisiaj przez cały dzień siedzą na nudnym wykładzie. Pozdrawiamy serdecznie studentów, którzy teraz zaczynają rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was będziemy nakręcać. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eben i Easy Bizu. To są hity na czasie w Radiu SK 17 po 9. Słuchajcie, od dzisiaj bardzo ważna zmiana na stacjach benzynowych i spokojnie, nie chodzi o ceny. Dzisiaj mamy 1 października, a więc na stacjach od teraz będą się pojawiały paliwa przejściowe. To oznacza, że jest w nich taka substancja, dzięki której nam samochody w zimę nie będą zamarzały. Czyli słuchajcie, jakby nie patrzeć, od teraz mamy takie, wiecie, paliwa wzbogacone, paliwa premium. Może w końcu będą warte swojej ceny. Słuchajcie, jak będziecie tankować, to nie płaczcie. Pomyślcie, że samochód teraz do was mówi: ale dobre, jakie dobre, jak dobrze doprawione.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
1: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: John Newman w Radiu SK, to są hity na czasie. No i słuchajcie, to są świetne informacje. Młodzi pokazują, jak to się powinno robić. Nasi polscy piłkarze z kadry U21 wczoraj wygrali 3-0 ze Szwecją i to było ich 9. zwycięstwo na 9 meczów w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. A to oznacza, że jest spora szansa na awans z pierwszego miejsca w grupie. Słuchajcie, ja tylko przypomnę, że jutro seniorska kadra gra z Rumunią na Narodowym w Lidze Europy, więc może warto z nimi zagadać. Tak wiecie, tak miło, na spokojnie, że słuchajcie panowie, a może chcielibyście sobie odpocząć, co? Tak w piątkowy wieczór dostać wolne, przecież to jest świetna informacja, prawda? Byście sobie siedli z chipsami, na spokojnie meczek obejrzeli, młodzi by tam sobie po boisku pobiegali, wy byście sobie pooglądali, wszyscy byliby szczęśliwi, a kibice nie mieliby popsutego humoru przed weekendem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
9: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Kuba i Kuba w Radiu SK. To jest taki wstęp do tego, co się wydarzy już za chwilę na antenie Radia SK. Dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i dlatego już za chwilę, po godzinie 10 na antenie SK usłyszycie 100% polskich hitów na czasie. Najlepsze polskie numery dla Was wybierzemy. A Wy z tej okazji dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK, jak Wam mija ta pierwsza połowa czwartku tekstem losowej polskiej piosenki. Może generalnie jesteście w dobrym humorze, bo się piątek zbliża, więc...
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: A może od rana szef się czepia i cały czas coś zleca.
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak Wam mija pierwsza połowa czwartku? Jakimś tekstem losowej polskiej piosenki. Nagrywajcie głosówki. No i za chwilę odpalamy Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
7: To jest ten czas, kiedy dzieci do szkoły zbierają kasztany, a dorośli nie powinni parkować swoich samochodów pod kasztanowcami, bo taki spadający kasztan może uszkodzić wam maskę, szybę, a tego byście na pewno nie chcieli. 21-22 stopnie dzisiaj po południu, trochę chmur na niebie, ale brak opadów deszczu w kwestii.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek świętokrzyski śmiertelny wypadek na Krajowej 70-8 dachował rozpędzone auto. To między Szczekocinami a Jędrzejowem. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Fly Dubai zawiesza loty do i z Izraela, a to wszystko po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu. Drugi pilot samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Został obezwładniony, zatrzymany, a maszyna bezpiecznie wylądowała.
9: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty.
8: O czym informował Mateusz Gołębiewski, a dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa pojawili się przed liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
10: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
11: Widocznym, jasne, że tak.
10: Zdecydowanie.
11: Dobrze, dziękuję wam, to będę pamiętać.
12: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
13: Przyda się?
12: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
8: A dopytywał uczniów reporter SK Rafał Różycki.
14: SK Beskidy News.
15: Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne przebieg i okoliczności wczorajszego wypadku w Żywcu na ulicy Piłsudskiego. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. W zderzeniu ucierpieli również piesi, mówi oficer prasowy KPP w Żywcu Bogusław Rosa.
16: Doszło do potrącenia dwójki pieszych przechodzących przez oznakowane przejście dla pieszych i do zderzenia pojazdów. 5 osób, w tym dwójka pieszych, zostali zabrani do szpitali.
15: W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec LPR. Droga przez wiele godzin była nieprzejezdna. Więcej info na sk.pl.
17: 10:02, no słuchajcie, ruszamy. To jest godzina tylko z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, dlatego mamy najlepsze hity od najlepszych polskich artystów. Będzie męskie granie. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, wasi ulubieńcy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hymn wszystkich jesieniarzy. Roxy w Radiu SK świętujemy Dzień Polskiej Muzyki i w tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy z tej okazji dajecie znać, jak wam mija czwartek, używając tekstów polskich piosenek. Monika?
1: Środa, czwartek, na na na i tak dalej, na na na.
0: To jest bardzo ważna, dobra wiadomość, bo to oznacza, że już tylko piątek, a potem weekend. Także słuchajcie, to jest ostatnia prosta, ale jest też bojowe nastawienie na ten czwartek. Seba?
2: Jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Słyszę słowa, od których wozjesz się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany.
0: Czyli co, u Seby chyba wypłata wleciała na konto? No, albo Dzień Chłopaka był bardzo udany.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Mrozu. Tak właśnie brzmi Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK. W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie, a wy opisujecie wasz czwartek słowami polskich piosenek. Jesteśmy razem z Piotrem w jego samochodzie.
1: Ja nagram sobie pioseneczkę do Korka, który jest na Modlińskiej w Warszawie przy skręcie na Most Grota. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Co zesłał zespół dróg, trzeba będzie stracić.
0: Nawet w Korku są optymiści, to jest bardzo dobra informacja. To teraz dla wszystkich stojących w korku w całej Polsce Bryska ma odpowiedź, co się wydarzyło.
2: Chyba była kraksa, czy ty udziałgałeś w niej? Radio SK.
0: Do Piotrka leci zestaw eskowych gadżetów, a do was za chwilę jeden z największych polskich hitów ostatnich tygodni, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
12: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
11: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
12: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
11: A skrócenie szkoleń BHP?
12: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
11: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
12: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
13: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
17: I po reklamie.
3: Eska.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: W tej godzinie gramy tylko polskie hity na czasie. To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Stanach na finał godziny z polskimi hitami na czasie w Radiu SK. Tak właśnie świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, a wy możecie być jak Stanach, bo ona ostatnio podróżuje po Europie. Była w Madrycie na wyścigach F1, odwiedziła też Porto. No i wy też możecie gdzieś polecieć, ale na razie nie wiadomo gdzie. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie z kim lecicie i wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować naszą ekipę, więc to jest bardzo dobry moment, żeby się zgłosić. Możecie to zrobić tylko przez eskową apkę na smartfony. Pobierajcie i piszcie, dlaczego to właśnie wy powinniście odlecieć z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.
2: Co prawda dzisiaj trochę więcej chmur na niebie, ale proszę się tym w ogóle nie przejmować. Brak opadów deszczu, tak? Przewidują specy od meteo. Zatem złota polska jesień w dobrym wydaniu na całego, jeśli chodzi o Beskidy. Jutro w piątek podobno cieplej, do 23 stopni, a jak będzie w weekend, który zbliża się wielkimi krokami? Panie, panowie, słuchajcie, moi drodzy, od 20 do 21 stopni. Słońca dużo, chmur mało, brak opadów deszczu w żywcu.
3: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką, zostały wypisane do domów, a ta trafiła do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Mateusz Chłystun dopytywał o szczegóły w tej sprawie. Mateuszu, co jeszcze wiemy?
4: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze.
3: A śledczy dziś mają przekazać nowe ustalenia. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie? To sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. To krok naprzód, ale brakuje najważniejszego, mówi nam Artur Hołubiczka z Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
5: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, przede wszystkim uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
3: A rząd projektem zmian ma zająć się jeszcze w tym roku. Był czerwony dywan i długie owacje. To po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu, m.in. Kamila Urzędowska, która gra Izabelę Łęcką.
6: Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi.
3: No, filmowcy pracowali w 48 miejscach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie.
7: SK Beskidy News.
8: Sztuka łączy spotkania z naturą. Taką wystawę, będącą efektem spotkań uczestników tego właśnie projektu, obejrzeć można w najbliższy piątek o 17 przy ulicy Szewskiej w Żywcu, czyli w siedzibie Fundacji RCRT. Zaprasza Joanna Zając-Slepniczar.
9: Podsumujemy warsztaty. Spacer po parku, tworzenie form z wikliny i robienie papieru czerpanego. Warsztaty florystyczne. Będzie można zobaczyć efekty naszych działań.
8: Artystyczne spotkania odbywały się w ramach programu grantowego Działaj lokalnie na Żywiecczyźnie.
10: Z niczym nie wolno przesadzać, między innymi z pracą, więc zaraz cieszmy się szczęściem Adama.
11: Hej, SK, u mnie dzisiaj czwartek, no i w pracy, za chwilę będzie przerwa.
10: Bardzo dobrze mówi, pójdźmy razem teraz na przerwę, a SK w przerwie najlepiej zawsze zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie, Margaret na początek.

0: Nickelback w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Na pobudzenie dla tych wszystkich, którym już pierwsza kawa przestała działać. A ja was wcześniej pytałem, jak wyglądała pierwsza połowa waszego czwartku, opisując to tylko za pomocą słów znanych polskich piosenek. U Bartka było chyba romantycznie.
1: Nowe życie da śniadanie, pozwól, że cię nim nakarmię.
0: Tam się ciekawe rzeczy działy, także Bartek, bardzo dziękujemy za to śniadanie, albo dziękujemy twojej drugiej połówce, no bo podobno przyrost naturalny nam spada, także poprosimy takich śniadań więcej.
2: Reklama. Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i teraz właśnie zaczyna się kariera młodego rapera MJ Deli w Radiu SK. Słuchajcie, jestem przerażony, jak szybko rozwijają się nowe technologie w dzisiejszych czasach. W Chinach właśnie powstała, słuchajcie, pierwsza na świecie szkoła dla robotów AI. Czajcie to? I teraz wyobraźcie sobie, że za kilkadziesiąt lat każdy z nas będzie miał takiego robota w wieku szkolnym. I na przykład jest godzina 20:30, leżymy sobie na kanapie w salonie, oglądamy ulubiony serial i nagle do pokoju wchodzi robot.
1: Mamo, na jutro do szkoły potrzebuję blok techniczny, rzeżuchę i kilka kasztanów.
0: No ale przynajmniej nie wyrośnie z butów na WF. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę odpoczynku w pracy. Nardy i Major League DJs w Radiu SK. Przy tym numerze można trochę rozłożyć oparcie fotela. O właśnie, tak? Nogi na biurko i łapiemy siły. Słuchajcie, od piątku dzieli nas już tylko pół dnia. W czwartkowe popołudnie za chwilę wprowadzi was Michu Zobkowski i zagra hity na czasie.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: with it. Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Adam Serluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
3: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
4: To jest ten czas, kiedy dzieci do szkoły zbierają kasztany, a dorośli nie powinni parkować swoich samochodów pod kasztanowcami, bo taki spadający kasztan może uszkodzić wam maskę, szybę, a tego byście na pewno nie chcieli. 21-22 stopnie dzisiaj po południu, trochę chmur na niebie, ale brak odorów deszczu w Beskidach.
3: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
2: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
5: Jest 12, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Dopiero w przyszłym tygodniu śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Śledczy mają na to 7 dni od wydania decyzji. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Romanowskiego, zapewnił, że jeżeli postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni, to jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
6: Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
5: Powiedział nam Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury. 19-letni Jakub L. został zatrzymany na początku września w związku ze śmiercią 49-letniej Diany R., której ciało znaleziono w lesie w Kędzierzynie Koźlu. Usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do obu czynów. 90 lat temu zbudowano ORP Błyskawica. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych legend polskiej marynarki wojennej. Z okazji okrągłej rocznicy z samego rana w Gdyni odbyła się uroczysta zbiórka i podniesienie bandery.
7: 90 lat temu matka chrzestna pani Cecylia Hrabina-Raczyńska symbolicznie tą butelkę szampana podniosła, rozbiła o burtę okrętu.
5: Mówi dowódca ORP Błyskawica Paweł Ogórek. Okręt brał udział w operacjach na Morzu Północnym i Atlantyku, uczestniczył w kampanii norweskiej oraz ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki.
8: SK Beskidy News.
9: Wsparcie młodych ludzi w kryzysie psychicznym to jedno z wyzwań, z którymi mierzą się samorządy. W powiecie żywieckim pomoc interwencyjna jest już wpisana do programów ochrony zdrowia psychicznego, mówi wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
10: To jest wielkie wyzwanie, bo przecież to jest młode pokolenie, nie można ich zostawić, a tak naprawdę myśmy przez wiele lat jako samorząd zaniedbywali ten temat.
9: O problemie i możliwościach szukania pomocy będzie można więcej dowiedzieć się podczas Święta Pomarańczowej Energii. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę na żywieckim rynku.
11: Restart komputera w takiej sytuacji jak 12.02 i rozpoczęcie programu to nie jest łatwa sprawa, ale damy radę, bo na szczęście muzyka gra. Za chwilę Somber, teraz Dawid Podsiadło, Michu. Witajcie!

0: Lista płac długa, ale warto ją wymienić. Catfield i Paco Amoroso. Oprócz tego Pink Panthers i jeszcze Fred Again. Sexy Magic na naszej antenie. Numer, który skłaniam się ku tej tezie, mógł być z nami już od dawna, być może nawet od roku, ale lepiej późno niż wcale. Czemu mógł być już od roku? Bo jest związany z GTA 6. Ma znaleźć się na oficjalnym oficjalnym soundtracku właśnie do tej gry, a przypomnijmy, ta gra już przesuwana kilkukrotnie, miała być w 2025, ostatecznie oficjalna data chyba niezmienna na ten moment, to 19 listopada 2026. Więc ten numer mógł być z nami, ale lepiej późno niż wcale. Świeżynka na naszej playliście. Za chwilę Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK, a później Zokaria, Andy Dust i Harris.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
6: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gastorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: Dobrze gramy, co? Pozytywnie. Dawid Tawarena na antenie Radia Elska. If you don't know my name. Ja ładnie się z wami przywitałem, nie przeczę, ale no nie, nie tak jak powinienem chyba, bo nie przywitałem się z państwem ładnie w tak zwanym Q4. Czyli w czwartym kwartale 2026 roku, bo ten właśnie dzisiaj się zaczął. Zazwyczaj zmiany kwartałów to jakieś zmiany, również prawne, organizacyjne i tak na przykład od 1 października, słuchajcie, rozszerzono elektroniczne monitorowanie kolejek o 15 grup zabiegów szpitalnych i pacjenci mają dostawać SMS-y przypominające o terminie zabiegu. No, mam nadzieję, że takie nie, w sensie, że twoja woda w kolanie zostanie usunięta w kwietniu 2032 roku, przypominamy. Ale jeśli to ma zadziałać, jeśli ma zmniejszyć w jakikolwiek sposób kolejki do NFZ-u, to jest bardzo dobry pomysł. Kuban, Mrozu, Faust, zanim spadnie deszcz, Este, za moment, a później Rita Ora.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Este.
0: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
0: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: magiczny wokal Liwki zagościł na antenie Radio SK tuż przed godziną 13. Poza tobą nic. Za chwilę po 13 kolejna godzina hitów na czasie. I będzie Tate McRae, i będzie Greedy.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobry. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Co prawda dzisiaj trochę więcej chmur na niebie, ale proszę się tym w ogóle nie przejmować. Brak oparów deszczu, tak? Przewidują specy od Meteo. Zatem Złota Polska Jesień w dobrym wydaniu na całego, jeśli chodzi o Beskidy. Jutro w piątek podobno cieplej, do 23 stopni, a jak będzie w weekend, który zbliża się wielkimi krokami? Panie, panowie, słuchajcie, moi drodzy. Od 20 do 21 stopni. Słońca dużo, chmur mało, brak oparów deszczu w żywcu.
6: Wybiła 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. Stołeczni mundurowi namierzyli i zatrzymali 15-latka z Ukrainy, który mógł planować taki atak. Interesowały go treści, w których mowa była o centrum handlowym jako miejscu zamachu.
7: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
6: Spędzi tam najbliższe 3 miesiące, informuje Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany-Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Zanim już badania kontrolne, lekarze z rodziną podejmą decyzję o przyszłości pacjenta. Takie są pierwsze informacje z białostockiego szpitala, do którego trafił Polak, ewakuowany wojskowym samolotem z Filipin.
8: Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik.
6: Mówi doktor habilitowana Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Polak wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Ceny paliw w Niemczech idą w dół. To po tym, jak rząd obniżył podatki od benzyny i oleju napędowego. Tak zwany tankrabat wynosi nawet do 17 eurocentów na litrze, a to oznacza średnio o 8,5 euro mniej na baku. Niemcy przyznają jednak, że i tak jeżdżą tankować do nas.
9: Faktycznie, paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
6: Mówi mieszkanka Posewalku. Tankrabat obowiązywać będzie do końca roku.
10: SK Beskidy News.
11: Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne przebiegi i okoliczności wczorajszego wypadku w Żywcu na ulicy Piłsudskiego. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. W zderzeniu ucierpieli również piesi, mówi oficer prasowy KPP w Żywcu Bogusław Rosa.
12: Doszło do potrącenia dwójki pieszych przechodzących przez oznakowane przejście dla pieszych i do zderzenia pojazdów. 5 osób, w tym dwójka pieszych, zostali zabrani do szpitali.
11: W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec LPR. Droga przez wiele godzin była nieprzejezdna. Więcej info na sk.pl.
13: Dla tych, którzy mają ochotę na pościelówę, bardzo proszę, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Dla tych, którzy chcą poskakać, Armin Van Buuren za kilka chwil. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie!

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: Prawdziwe złoto energetyczne na antenie Radio SK. Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jak mógłbym nie wspomnieć o SK Live Remix, które i w piątki, w sobotę na antenie Radio SK. Przypomnę, właśnie od 20 tak naprawdę w piątki, a w nocy z soboty na niedzielę od północy gramy bardzo, bardzo mocno klubowo, tanecznie, EDM-owo. I oczywiście w aplikacji Radio SK jest stream SK Live Remix i tam akurat z biegiem okoliczności teraz State of Trance. Brzmiące dokładnie tak. Czyli Armin van Buuren ze swoim programem. Możecie wbić, kiedy tylko chcecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten stream jest do waszej dyspozycji. Joe, End of Beginning, bardzo dobre granie. Już za chwilę Westy, później Riviera, She Doesn't Mind.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
21: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
22: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
23: Play.
24: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
27: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
28: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
29: I zrobiła nam super pokój.
30: Mamo, dzięki!
31: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
32: I po reklamie.

Nowa muza, na którą warto zwrócić uwagę. Bardzo proszę, w przyszłym roku od Brytyjczyków z Clean Mamet mamy dostać dużo nowego materiału. Znacie ich z anteneski, chociażby z Rather Be, z Rockabye, no i oczywiście z Symphony. A ten numer to jest tego materiału zapowiedź. Bardzo ładna zapowiedź. Clean Bandit, Chloe, O'Malley, czyli Company w Radiu SK.

0: pochodząca ze Szwecji Lika Lee, wspominam jej numer I Follow Rivers. Lika Lee, która święci triumfy w gorącej dwudziestce Radia SK. Happiness is so sad, w którym śpiewa u Spirit House Mafia, to numer jeden w Polsce. Kolejna gorąca dwudziestka, już jutro po godzinie 17:00 mocno zapraszam. A jeśli macie ochotę na te nowe, najnowsze numery, to koniecznie bądźcie z Matym Wuczyło po godzinie 23:00 przed północą, bo on wtedy zaczyna spotkanie z wami i gra te premiery, które mają miejsce dziś i właśnie jutro, zaraz po północy. Kto chce być na bieżąco, ten jest z nami w okolicach północy właśnie dzisiaj. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata w Esce. Za moment.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot.
1: Ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
15: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: No, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: SK. SK.
23: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Przed godziną 14 na antenie Radia SK to Tove Lo i Talking Body. Będzie do was mówił Kuba z newsami po godzinie 14. Zajrzymy do Chin, tam Hubi Hurkacz walczy tenisowo i całkiem nieźle mu jeszcze przez chwilkę szło. Najświeższe wieści za chwilkę o godzinie 14. A po 14 hity na czasie. Margaret na sam początek i jej nowa prima ballerina, szanowni państwo.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
18: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
19: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 40.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
27: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
28: To jest ten czas, kiedy dzieci do szkoły zbierają kasztany, a dorośli nie powinni parkować swoich samochodów pod kasztanowcami, bo taki spadający kasztan może uszkodzić wam maskę, szybę, a tego byście na pewno nie chcieli. 21-22 stopnie dzisiaj po południu, trochę chmur na niebie, ale brak opadów deszczu w Beskidach.
27: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
26: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Już prawie 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszności i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby. Kolejny mundurowy oraz pracownik cywilny wojska.
1: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego.
0: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Śledczy ustalają obecnie nadawcę przesyłki oraz sprawdzają, czy objawy u pracowników miały bezpośredni związek z listem. Studenci zameldowali się już na uczelniach. Startuje nowy rok akademicki. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
2: Dużo tych walizek miał.
3: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
4: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
0: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski. I zaglądamy jeszcze na korty w Pekinie. Hubert Hurkacz w prestiżowym turnieju ATP 500 w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykaninem Lernerem Tainenem. Aktualnie na tablicy wyników 5-5 to bardzo wyrównane spotkanie. Hurkacz ma ostatnio jednak dobrą serię. W Chengdu szedł jak burza i ostatecznie przegrał dopiero w finale.
5: SK Beskidy News.
6: Sztuka łączy spotkania z naturą. Taką wystawę, będącą efektem spotkań uczestników tego właśnie projektu, obejrzeć można w najbliższy piątek o 17 przy ulicy Szewskiej w Żywcu, czyli w siedzibie Fundacji RCRT. Zaprasza Joanna Zając-Slepniczar.
23: Podsumujemy warsztaty. Spacer po parku, tworzenie form z wikliny i robienie papieru czerpanego. Warsztaty florystyczne. Będzie można zobaczyć efekty naszych działań.
6: Artystyczne spotkania odbywały się w ramach programu grantowego Działaj lokalnie na Żywiec.
25: Ale mam dla was mnóstwo muzycznych smakołyków. Oscar Sims będzie, na pewno będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula. H i Mata też się zameldują, tak samo jak Miley i jej bass Persuades. A na początek tej godziny obiecana Margaret. 14:02 na zegarach. W SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Waka Waka, Shakira i Fleshy Ground Radio SK. No tam, gdziekolwiek to nie będzie, na pewno będzie i czas, i przestrzeń na Waka Waka i Bunga Bunga. Odlot ściśle tajny, szanowni państwo, znów wam to robimy. Weekend między 23 a 20 października, to wiemy na pewno. Wiemy też na pewno, że ekipa porankowa i wiemy też, że zbiórka jest na warszawskim lotnisku Chopina. Nic więcej nie wiemy. Wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. W sensie wy nie macie zielonego pojęcia. Odlot ściśle tajny wraca i z pomocą aplikacji Radia SK można się zgłosić, jeśli tylko macie ochotę przeżyć coś naprawdę niezapomnianego. Za chwilę Tame Impala, Jenny Dracula, a później wesce Alvaro Soler.
1: Radio SK. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: I po reklamie.

0: prosi, żeby nie mówić o nie Miley Cyrus, a po prostu Miley. To niech będzie Miley i Bass Persuades na antenie Radio SK. Co u was? Głosóweczki na przykład na SK-owym Messengerze wysyłacie, tak jak zrobiła to Ewa.
1: Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czepeczka przy boku pałeczka, do Samanda.
0: No, Ewa, przykro mi strasznie, naprawdę. A jakbyś była Milikiem, to byś może nie dostała. Słyszeliście, jak pan piłkarz przełapany na tym, jak przekroczył podwójną ciągłą, potem wyprzedzał na przejściu i to wszystko na oczach policji, która początkowo go tylko pouczyła. Teraz jednak niebiescy zmienili zdanie, wrócili do tematu. On tam jeszcze potem wjechał na skrzyżowanie na czerwonym. Wrócili do tematu i sprawa może skończyć się w sądzie i Milik może stracić prawko. Proszę, jak to się niektórym nudzi, że ławkę rezerwowych mają ochotę zamienić na ławę sądową. Dawid Podsiadło za chwilę, później obiecane Swedish House Mafia, Luckily i Happiness is so sad.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: Bring the beat back.

0: Sam Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: takie to wspomnienie lata muzyczne. Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK tuż przed godziną 15. Drodzy Państwo, będą Państwa i miasta. Od Sonity i Kościela po godzinie 15. Już za chwilę spotkanie z nimi. Będzie też Damiano Dawid muzycznie i The First Time. Michał Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
14: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: Oburzliwy szczyt komunikacyjny, czyli w kilku miejscach. Trzeba konkretnie puścić nogę z gazu, chodzi o Żywiec, zjazd z ekspresówki, ulicę Wesołą, Browarną, Dworcową, duże ruchy samochodowe poza Żywcem na drogach wojewódzkich, takich jak 945, 946, 948. No taki mamy klimat na drogach. A jaki klimat w pogodzie? Kontynuacja pięknej aury także jutro w piątek, w sobotę i w niedzielę też.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: Minęła 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek informacje z gabinetu prezydenta. Dziś o godzinie 20 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M, podejrzanego o atak w klasztorze w Jarosławiu. Podejrzany dalej wykazuje objawy psychotyczne, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
19: Jednocześnie biegli, porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
18: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. O szczegóły w resorcie spraw wewnętrznych dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Powiedz, czego konkretnie dotyczyło zwołane dziś spotkanie.
20: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa.
18: Szkolne plecaki wciąż za ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, zauważa nauczyciel edukacji zdrowotnej Paulina Olszewska.
21: Mogą być przeciążone, lecz nie przez książki, tylko przez rzeczy, które dzieci przynoszą ze sobą. Zabawki, starsi uczniowie kosmetyki.
18: Tornister powinien ważyć maksymalnie od 10 do 15% masy ciała dziecka.
22: SK Beskidy News.
23: Wsparcie młodych ludzi w kryzysie psychicznym to jedno z wyzwań, z którymi mierzą się samorządy. W powiecie żywieckim pomoc interwencyjna jest już wpisana do programów ochrony zdrowia psychicznego, mówi wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
24: To jest wielkie wyzwanie, bo przecież to jest młode pokolenie, nie można ich zostawić, a tak naprawdę myśmy przez wiele lat jako samorząd zaniedbywali ten temat.
23: O problemie i możliwościach szukania pomocy będzie można więcej dowiedzieć się podczas Święta Pomarańczowej Energii. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę na żywieckim rynku.
22: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
0: Jak Sońta i Korościel pojawiają się w Radiu SK, to jest oznaka dla was, że wy powinniście już powoli myśleć o tym, żeby z pracy wychodzić, albo przynajmniej taki minimum zacząć udawać, że pracujecie, a nie pracować.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj jest 1 października, czyli mamy swoją miesięcznicę, Cinek, bo 1 września zaczęliśmy i tę miesięcznicę będziemy sobie świętować po swojemu. Ja na przykład się rozbestwiłem i teraz mówię głośno, jeżeli w tej godzinie dyrektor muzyczny nie zagra Freed from Desire, to ja się zwalniam z pracy.
0: Okej, dajmy mu szansę, zobaczymy.
1: Zobaczymy.

0: No i mamy Freeze from Desire. Super, że to puściliście. My wjeżdżaliśmy do tej piosenki na naszym weselu z żoną, także od razu nam się przypomniało nasze wesele. Super, wielkie dzięki, od razu popołudnie lepsze.
1: Nie no, fajna piosenka, fajnie, że ją zagraliśmy, ale nie wiem, czy to dobrze, że przypominamy komuś wesele, nie? Może z nadal nowo będzie, nie wiem.
2: Post Malone, do tego nie tańczcie na weselu.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu SK w czwartek, 15.13.
1: A co ty jesteś taki nastrojowy?
0: A bo mam ciekawą historię do opowiedzenia.
1: Wiesz
0: co?
1: Wspólnie.
0: Ponieważ ja chodzę na siłownię, mam nadzieję, że widać.
1: No i jak ta historia?
0: Słuchaj, na siłowni, zupełnie teraz serio, coraz więcej ludzi przychodzi z trenerami personalnymi. Mm-hmm. I oni ćwiczą przeróżne części ciała, takie, które byś nawet nie powiedział. Nadgarstki, jakieś tutaj nad głową, mm-hmm. coś tam.
1: Znaczy, no nie nad głową. Kaptury, nad głową są kaptury.
0: Tak, kaptury. W każdym razie dzisiaj pierwszy raz widziałem i mówię serio, no. Jak gościu pokazywał dziewczynie, takiej ciut zaokrąglonej, jakimi ćwiczeniami zlikwidować tak zwany podwójny podbródek.
1: Nie.
0: Ja myślałem, że to tylko można po prostu na diecie, a gość jej pokazywał, bo są mięśnie, no. które odpowiadają za podbródek i on mówi tak, wyciągnij dolną szczękę do przodu, okay. tak, ja ci będę pokazywał, mogę brzmieć teraz niewyraźnie. Mhm. Język, tak?
1: No.
0: Językiem?
1: Znaczy tak samo wyraźnie jak zwykle brzmisz, ale ja mam inne pytanie, czy ta dziewczyna nie mogła zastosować mojej metody na przykład?
0: Jaka jest twoja metoda?
1: Nie mogła zapuścić brody. Nie widać.
0: Kochani, jakie macie sposoby na podwójny podbródek? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Za najciekawszą będą nagrody. Gadżety eskowe.

0: What If w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Koroście. Rozmawiamy dzisiaj o problemie, który dotyczy dość dużej grupy Polaków. Konkretnie chodzi nam, kochani, o drugi podbródek. Bo ja widziałem ćwiczenia na drugi podbródek, ale pytanie do naszych słuchaczy. Jak zlikwidować? Co zrobić, żeby nie było widać tego drugiego podbródka? Słuchamy.
1: Cześć, kochani, z tej strony Wojta. Dla mnie najciekawszą metodą na podwójny podbródek byłoby utworzenie trzeciego i wtedy tego drugiego nie będzie widać. Ejka, pozdrawiam wszystkich.
2: Tak, wiesz co, dobry pomysł, gratulacje, wysyłamy ci nagrody, torbę i butelkę Radia SK. Natomiast o trzecim podbródku słyszałem, zastanawiam się, co jest dalej. Czy potem można mieć czwarty, na przykład piąty i wtedy czy powstaje coś takiego w rodzaju akordeonu?
0: Coś jak akordeon, ale też od piątego podbródka dostajesz już dożywotnią emeryturę od prezydenta, jak w przypadku 100 lat.
3: Promocja. Wiesz z kim?
4: Wiesz kiedy?
3: Ale nie wiesz gdzie?
5: Odlot ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: love you.
1: Ed Sheeran, I'm in love with your body, czyli on kocha jej ciało, nawet mimo tego, że ona może mieć podwójny podbródek. Mówię o tym dlatego, że dzisiaj szukamy sposobu na to, jak zrobić, żeby ten podwójny podbródek był niewidoczny. W tej sprawie nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
2: No cóż, żeby nie było widać drugiego podbródka, trzeba założyć golf. Już go nie będzie widać.
3: No chyba, że to jest bardzo duży drugi podbródek, to wtedy potrzebny będzie Volkswagen Golf.

0: Dla mnie masz styla. Dobra informacja dla wszystkich z drugim podbródkiem. Można mieć dwa podbródki i mieć przy tym styla. To się nie wyklucza.
1: Tak jest. Okazało się dzisiaj, że podbródek, ten drugi, można wyćwiczyć na siłowni.
0: Tak.
1: Ale my szukamy innych sposobów, jak się go pozbyć. Wy nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Są osoby z dwoma podbródkami i są osoby bez podbródka, tak zwany człowiek palec. No to według mnie to powinni się dobrać w pary i uzupełnić swoje braki, nadmiary.
0: A ja wiem, jak wygląda człowiek palec. Ale ja zastanawiam się, czy lepiej byłoby mieć dwa podbródki, czy być człowiekiem palcem, człowiekiem kciukiem. Co by to
1: ja mam trochę i to, bo jestem łysy, wyglądam jak człowiek kciuk, a podbródki mam schowane pod brodą, czy ja mam kumulację.
0: Jesteś samowystarczalny. Za moment będzie piosenka Talk to You w Radiu SK.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.

0: ale jest to ładna piosenka, trzeba przyznać. Kuba i Kuba, chłopaki w Radio SK.
1: Tak jest i za chwilę SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
5: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
6: Trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość. Duży ruch samochodowy w tym momencie w centrum Żywca, ale także w centrum Milówki i w centrum Węgierskiej Górki. No, chwilę trzeba postać. Duży ruch samochodowy na drogach wojewódzkich. Jutro, w sobotę i w niedzielę, aura podobna do tej dzisiejszej, czyli Złota Polska Jesień w dobrym wydaniu.
5: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
4: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Punktualnie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ceny paliw najpewniej będą głównym tematem orędzia prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos o 20. Być może ogłosi decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
8: W jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw.
7: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie powyżej 8 zł, a litr diesla powyżej 9. Kolejny, już 9, F-35 wylądował w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna wylądowała już w Łasku. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy przebiegają zgodnie z planem, informuje MON. Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią tylko do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte tylko samochody nowe.
9: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca.
7: Tłumaczy rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska. W Polsce rocznie rejestruje się około 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po kraju.
10: SK Beskidy News.
11: Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne przebieg i okoliczności wczorajszego wypadku w Żywcu na ulicy Piłsudskiego. Doszło tam do zderzenia trzech pojazdów. W zderzeniu ucierpieli również piesi, mówi oficer prasowy KPP w Żywcu Bogusław Rosa.
12: Doszło do potrącenia dwójki pieszych przechodzących przez oznakowane przejście dla pieszych i do zderzenia pojazdów. Pięć osób, w tym dwójka pieszych, zostali zabrani do szpitali.
11: W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec LPR. Droga przez wiele godzin była nieprzejezdna. Więcej info na sk.pl.
13: Sonta i Koroście.
14: Czyli SK.
13: SK w radiu SK. SK.
15: Po 16.03 minuty, czyli będziemy zapraszać do udziału w Państwa Miasta. Taka gra. Jakie odpowiedzi dzisiaj? Na jaką literkę, Cinek?
16: Dzisiaj odpowiedzi na literkę J, jak.
15: Ja. Fajne. No,
16: takie zwierzę jest, wiesz? Jak?
15: Mądre, wiem. Podobne
16: wiem,
15: do byka,
16: ja jestem mądry.
15: Podobne do żubra. No nic, zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie nam swój numer telefonu. Do wygrania co jest dzisiaj, Cinek?
16: Do wygrania jest torba i butelka Radia SK.
15: Okej.
16: Do wyboru dla zwycięzcy.
15: No dobra, już. Cicho. Numery telefonów na eskowym messengerze.

0: Sober Pink w Radiu SK. Jak jest 15 minut po czwartej, to wiadomo co, co nie?
1: Ale jest 13, więc nie wiadomo.
2: Państwa miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj w Państwa miasta grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest pan Paweł. Cześć Paweł.
3: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom i was. Wolę dobrze usłyszeć.
0: Bardzo nam miło, Paweł.
3: Z innego radia was znam.
0: A, okej. Dobrze, Paweł, posłuchaj, jesteś bardzo kulturalnym dżentelmenem. Czym się zajmujesz na co dzień? Jesteś dyrygentem filharmonii być może?
3: Nie, po prostu.
0: Po prostu jesteś kulturalny.
3: Tak.
0: Bardzo nam przyjemnie. Twoim rywalem jest Mariusz Dobrych Żartów Emisariusz. Witaj Mariuszu.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: Również jesteś kulturalny, czy bardziej tak średnio?
4: To zależy.
0: Okej.
1: Miła odmiana. Liczyliśmy na kogoś bez ogłady tym razem. Gracie w Państwa miasta literka J. Jak. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi jest punkt dla drugiej osoby. I wygrywa ta osoba, która pierwsza zdobędzie aż 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie według kolejności alfabetycznej waszych imion. W związku z tym najpierw odpowiada Mariusz, a potem Paweł i od razu przechodzimy do kategorii. Literka J, przypomnę, kategoria dla Mariusza. Coś, co świeci.
4: Jajko.
0: Jajko może świecić, szczególnie
1: błyszczeć
0: jak jest,
1: bardziej, moim
0: jak jest, ale jak jest w kościele poświecone.
1: A, jak jest poświecone.
0: Zaliczamy, Mariusz, masz 1 punkt.
1: Okej, przechodzimy do Pawła. Pawle, coś, co wydaje dźwięk. Na przykład jeleń na rykowisku.
0: Na przykład. W związku z tym jest 2 punkt dla Mariusza. Mariusz prowadzi 2-0. Mariusz, jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz.
1: Mariuszu, twoja kategoria. Coś słodkiego.
0: Nie ma odpowiedzi. Jagodzianka mogła być i jest punkt dla Pawła. W związku z tym, Paweł, 2-1. Jak odpowiesz, Paweł, to wyrównujesz.
1: Pawle, twoja kategoria. Coś słonego.
3: Jajko słone.
1: Jajko już było. Mówiłem, że odpowiedzi nie mogą się powtarzać.
0: Odpowiedzi nie mogą
1: jajecznica
0: się
1: by się liczyła.
3: Jajecznica.
0: No, no właśnie, dobra, Mariusz wygrywa. Uhu.
1: Gratulacje, Mariuszu. Co wolisz? Torbę Radia SK czy butelkę Radia SK?
4: Wydaje mi się, że do torby wejdzie więcej jajek wejdzie.
1: Tak, ale tak. Torby nie oddasz do automatu kaucyjnego.
4: To tym bardziej, będzie dłużej ze mną.
1: Torba dla ciebie w takim razie, a dla Pawła butelka Radia SK. Dziękuję wam za grę i miłego dnia.
3: Dziękuję, do widzenia.
4: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Państwa miasta w Radiu SK.

0: Stanach i Cicho Sza w Radiu SK. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ona w tekście tej piosenki śpiewa, jak u braci Grimm ominę mój happy end. Jak ja byłem mały, to czytałem baśnie braci Grimm i nie miałem takiego wrażenia, że tam się omija happy end. A ty miałeś takie wrażenie?
1: No było chyba. Czy Czerwony Kapturek nie jest z braci Grimm? Albo na podstawie braci Grimm?
0: No tak, ale się, fajnie się Czerwony Kapturek
1: to
0: kończy.
1: Strzelał, zjadał babcie, coś
0: tak,
1: tam.
0: Tak, ale później przychodzi gajowy, rozpruwa wilka, wyciąga babkę i kapturka. Oni z tych flaków, tylko tacy mokrzy, trochę klejący, ale przeżyli.
1: To, ale to nie był koniec.
0: A co jeszcze było?
1: Pewnie rodzice przestawali ci czytać w tym momencie.
0: Tak, a co dalej było?
1: Nie mogę powiedzieć na antenie, zwariowałeś?
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: I po reklamie.

0: Babyset, Solomon Skin w Radiu SK za 26 minut, godzina 17. Michał, mam dobrą wiadomość. Znalazłem odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
1: Jakie ja ci pytanie zadałem? Błagam cię, Cinek, ty mi wciskasz pytania jakieś
0: nie
1: usta.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale ostatnio pytałeś mnie, jak często prać albo zmieniać pościel.
1: Aha, rzeczywiście, o to pytałem. Jak często prać albo zmieniać pościel?
0: No więc normalnie to tak co 10 dni i 2 tygodnie.
1: Aha.
0: Chyba, że jesteś nadpotliwy albo śpisz ze zwierzętami.
1: Aha.
0: Jesteś troszeczkę nadpotliwy.
1: Aha.
0: Twoja żona śpi z ogierem, to wiem, natomiast nie wiem, czy ty śpisz ze zwierzętami.
1: Nie,
0: czy
1: nie,
0: się
1: nie.
0: Zdarza?
1: My śpimy z żoną w dwóch osobnych śpiworach. Śpiwory jak często trzeba prać?
0: Jeżeli śpicie bez zwierząt w tych śpiworach i nie jesteście nadpotliwi...
1: To akurat różnie.
0: Generalnie, jeżeli się pocisz albo śpisz z koniem, albo to wtedy co kilka dni. Najrzadziej co tydzień.
1: No właśnie, to z tym zwierzęciem to mogłeś zażartować, że w psiworze, a nie śpiworze. Rozumiesz?
0: Zróbmy to jeszcze raz.
1: Dobra.
0: W psiworze to co kilka dni.

0: tu Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Fajna piosenka, ale Christina Aguilera trochę niemiła, niekulturalna, powiedziałbym.
1: Dlaczego?
0: Bo ostatnio na Instagramie napisałem do niej hej, Christina, po angielsku napisałem przez Y, hej, nie?
1: No.
0: Nic. Ani B, ani M, ani kukuryku. Nawet nie polajkowała.
1: Bo
0: nawet nie polajkowała.
1: Kobiety lubią, jak mężczyzna przyjmuje inicjatywę, a ty oddałeś jej piłkę, nie rozgrywając nic. Powinieneś od razu z konkretną propozycją wyjść.
0: Na przykład?
1: Może z pula kopiel? Coś takiego.
0: Może, ale to po angielsku jak będzie? Maybe common bath?
1: Coś takiego. Nie wiem, jak to się pisze, ale próbuj. Wierzę w ciebie, no miłość zawsze wygra.
0: Aha, za chwilę będzie Dawid Kwiatkowski i Margaret. To może do nich, bo po polsku to będzie łatwiej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
17: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt. I po reklamie. No, no.

0: Take Me Back i Kaigo w Radiu SK. Zawsze jak jest Kaigo, to mówię zawsze ten sam żart i ciekawe, czy ty go pamiętasz, czy ja muszę powtórzyć go.
1: Powtórz go może.
0: Kaigo, czyli po śląsku, gdzie idziesz?
1: A, no, to nie pamiętałem.
0: Aha. Za chwilę newsy
1: festa. To żart.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
11: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli w kilku miejscach. Trzeba konkretnie puścić nogę z gazu, chodzi o Żywiec, zjazd z ekspresówki, ulicę Wesołą, Browarną, Dworcową, duże ruchy samochodowe poza Żywcem na drogach wojewódzkich, takich jak 945, 946, 948. No taki mamy klimat na drogach. A jaki klimat w pogodzie? Kontynuacja pięknej aury, także jutro w piątek, w sobotę i w niedzielę też.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
12: Zbliża się 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ważne informacje z dróg. Zablokowana jest Krajowa 74 na odcinku Kielce-Opatów w miejscowości Lechów w Świętokrzyskiem. Zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Policja kieruje was na objazdy drogami lokalnymi. Sprzętu na razie nie odzyska rolnik z Gliwic, Józef Magiera, który w sierpniu zaorał nową drogę, nie odzyska ciągnika. Tak zdecydował sąd. Sędzia uzasadniał, że nie ma jednoznacznych dowodów, że ciągnik jest potrzebny do pracy w polu. Józef Magiera nie kryje frustracji.
13: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym miał się złomił. Takiego czego nie będzie.
12: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji. Mieszkańcy Rzeszowa mogą taniej tankować. Na stacji miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego do końca tygodnia cena benzyny i diesla jest niższa o 15 groszy za litr. Ale taniej zatankować mogą wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
14: Mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca.
12: Mówi Marzena Kłeczek-Krawiec z Urzędu Miasta, a mieszkańcy pomysł popierają.
15: Zawsze dobre rozwiązanie.
16: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
17: Pewno obniżka ceny pomoże.
18: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
17: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
12: Promocja trwa do niedzieli. Nie wykluczone, że w przyszłości pojawią się kolejne takie obniżki.
19: SK Beskidy News.
20: Sztuka łączy spotkania z naturą. Taką wystawę, będącą efektem spotkań uczestników tego właśnie projektu, obejrzeć można w najbliższy piątek o 17 przy ulicy Szewskiej w Żywcu, czyli w siedzibie Fundacji RCRT. Zaprasza Joanna Zając-Slapniczar.
21: Podsumujemy warsztaty. Spacer po parku, tworzenie form z wikliny i robienie papieru czerpanego. Warsztaty florystyczne. Będzie można zobaczyć efekty naszych działań.
20: Artystyczne spotkania odbywały się w ramach programu grantowego Działaj lokalnie na Żywiec.
22: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
23: Mamy 1 października, więc mamy naszą miesięcznicę w Radiu SK. Widzieliśmy zawsze w telewizjach informacyjnych, że oni bardzo fajnie obchodzą te miesięcznice i też będziemy świętowali dzisiaj. Tylko piosenkami my. Hitami na czasie, konkretnie Dawid Podsiadło i Sezon już teraz w Radiu SK.

0: Wait So Long to Swedish House Mafia w Radiu SK, 12 minut po godzinie 7. Mamy czwartek, 1 października.
1: Jakiej 7?
0: 17.
1: 17.
0: A przepraszam, to przez tą zmianę czasu, która będzie teraz.
1: A mi się wydaje, że
2: znowu
1: to...
2: Znowu będzie. Miało nie być.
1: No właśnie, miało nie być. Jadziu, a za czym ty jesteś? Żeby była zmiana czasu, czy nie?
2: A wiesz co, mnie to nie bez różnicy, bo...
1: Kałaczy ci to, mówiąc brzydko. Okej. Okay. Wiesz co, my dzisiaj mamy z Cinkiem swoją miesięcznicę, dokładnie

0: If Only You, to jest Deny w Radiu SK. Tymczasem Cinek ma jakąś złotą poradę i mówi, muszę to powiedzieć, to wszystkim nam
1: tak,
0: pomoże.
1: Tak, mój drogi, podziękujesz mi i wy też podziękujecie mi za chwilę, ponieważ znalazłem sposób, jak pozbyć się niechcianych telefonów od telemarketerów.
0: Normalnie, nie odbierasz telefonu.
1: Tak, ale to może być kto inny, nie? Więc warto odebrać. Natomiast jeżeli się po prostu rozłączysz, to nie robisz nic. Jeżeli zablokujesz numer, to telemarketer zadzwoni potem z innego numeru, bo ma taką maszynę do losowania numerów, z których dzwoni. W każdym razie, wystarczy jedna formuła, którą należy powiedzieć po połączeniu z telemarketerem. Ona brzmi tak. Proszę...
0: Nie, czekaj, bo tam są wulgaryzmy pewnie.
1: Nie ma.
0: Nie ma?
1: Nie
0: dobra,
1: ma.
0: No to mów, no.
1: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości. Powtórz.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych i nie kontaktowanie się ze mną w przyszłości.
1: I teraz wszyscy razem.
0: Proszę o usunięcie mojego numeru z państwa bazy danych. Jak teraz załatwiliśmy to wszyscy naraz, to wszyscy telemarketerzy stracili pracę, bo już teraz wszyscy to powiedzieli.
1: Ojejku, przepraszam.
0: Bardzo przepraszamy.
1: No nic, mają rodziny.
0: Poszukacie sobie lepszej. Trzymajcie się tam cieplutko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Tak było 2 lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
2: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Loser to na pewno nie jest o Adamie Małyszu, bo to był winner, zwycięzca. Pojawiają się informacje w sieci o tym, że ten film o Małyszu już tam jest prawie gotowy.
1: Film ma tytuł Adam.
0: Aha, fajne, fajne. Druga to część będzie Adam i Ewa. No ale spokojnie.
1: Ja mam wrażenie, że Adam to jest pół tytułu.
0: Aha, no okej. <okay. laughs> Słuchaj, ale wiesz co, jeżeli w tym filmie Apoloniusza Tainera nie będzie grał Jerzy Engel, to nie ma sensu.
1: Ja mam obsadę, słuchaj. No. Paweł Koślik zagra Apoloniusza Tainera. Jest trochę podobny.
0: No ale to Jerzy Engel jest Apoloniuszem Tainerem, jest wręcz teoria, no to że to
1: prawda,
0: jest ta sama osoba.
1: Prawda. Ediego Federera zagra Tomasz Koty ze znanych aktorów.
0: O, to fajnie, to fajnie. Eddie Federer to był ten menago Małysza na początku
1: Piotr
0: tej kariery.
1: Piotr Głowacki zagra Jana Blecharza. Aha. A Michał Królikowski Roberta Mateje.
0: A Ryszard Kalisz zagra Bulę.

0: Little Longer, tu Radio S, Kacinek, strasznie niefortunna rzecz się stała, bo wiesz co jedliśmy dzisiaj na obiad?
1: Co jedliśmy?
0: No nie wiesz co jedliśmy na obiad, jedliśmy
1: na obiad
0: kiełbasę z dzika.
1: Na zieleni akurat, ale co by tam...
0: Wiesz co się teraz okazało? No. Że jest Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. Kolejny dzień,
1: mówiliśmy
0: którego...
1: chociaż jeden dzień, nie ten.
0: No właśnie, kolejny dzień, którego nie świętowaliśmy po walentynkach i urodzinach twojej żony.
1: Ale tak szczerze ci żal? Wyrażasz szczery żal?
0: Nie,
1: no ja też nie, absolutnie nie. No bo uważam, że wegetarianizm jest dobry, ale nie dla mnie.
0: Ale bez przesady.
2: Radio SK. Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
7: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
8: I po reklamie.

0: Marty Igo.
1: MJ Deli w Radiu SK. Za chwilę newsy, a później imprezka. Zapraszamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
7: Trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość. Duży ruch samochodowy w tym momencie w centrum Żywca, ale także w centrum Milówki i w centrum Węgierskiej Górki. No, chwilę trzeba postać. Duży ruch samochodowy na drogach wojewódzkich. Jutro, w sobotę i w niedzielę, aura podobna do tej dzisiejszej, czyli Złota Polska Jesień w dobrym wydaniu.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Minęła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Mowa o 2-letnim chłopczyku i jego matce, którzy dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. Mężczyzna wtargnął do mieszkania i strzelił do kobiety i dziecka z broni czarnoprochowej. Według służb mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do obojga. Sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów.
5: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
9: SK Sport News.
8: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Pekinie. Polak pokonał Lernera Taina 6-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie zmierzy się z Francuzem Arturem Geą. Mecz jest zaplanowany na jutro na 13. Od drugiej rundy na turnieju zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Raszyniankę na kortach zobaczymy w sobotę. Maję już jutro z samego rana około 6. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pozostaje niepokonana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W Katowicach pokonali Szwecję 3-0 i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz z Włochami, ten zaplanowano w poniedziałek.
5: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
9: SK Beskidy News.
10: Wsparcie młodych ludzi w kryzysie psychicznym to jedno z wyzwań, z którymi mierzą się samorządy. W powiecie żywieckim pomoc interwencyjna jest już wpisana do programów ochrony zdrowia psychicznego, mówi wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk.
11: To jest wielkie wyzwanie, bo przecież to jest młode pokolenie, nie można ich zostawić, a tak naprawdę myśmy przez wiele lat jako samorząd zaniedbywali ten temat.
10: O problemie i możliwościach szukania pomocy będzie można więcej dowiedzieć się podczas Święta Pomarańczowej Energii. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę na żywieckim rynku.
9: Imprezka.
12: Imprezka.
9: Imprezka.
12: Eska.
9: Eska.
13: Pierwszy dzień października to dzień polskiej muzyki, dlatego zaczynamy imprezkę od polskiej piosenki. Tylko kochaj mnie to Zalia. Niektórzy mówią, że to jest ulubiona piosenka kardiochirurgów ze względu na słowa, od których się ta piosenka zaczyna. Posłuchajcie. Hand

0: No to skoro ring my bell, no to bardzo proszę, chwytajcie za telefony i dzwońcie. 664-402-302. Czekam na was, a na was czekają pytania, na które trzeba odpowiadać słowami zaczynającymi się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302. To oczywiście byli Age i Mata, specjalna wersja na rynek polski, w sam raz na Dzień Polskiej Muzyki. R&B spolszczone. Ring my bell w Radiu SK w imprezce. No sprawdźmy w takim razie, kto się do mnie dodzwonił. Halo? Tylko słuchawka przy uchu, żebym cię słyszał. Jak masz na imię? O, już nie masz imienia, bo się rozłączyłeś. No trudno, no to tutaj, halo?
1: Dzień dobry, Anna.
0: Dzień dobry, Anno. Dzisiaj pytanie brzmi, podaj czynność, która relaksuje, na przykład wieczorem w czwartek, na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A.
1: Aerobik.
0: O, mnie akurat by bardzo zmęczył aerobik. Anna, no to lecimy dalej. Co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
1: Na A? Pod no, łóżkiem?
0: No ja nie wiem, co trzymasz na A pod łóżkiem.
1: Hmm? Nie wiem, naprawdę nie wiem.
0: 3, 2, 1, brzt, niestety czas minął. No to sprawdźmy jeszcze tu. Ach, tu mam pecha, no to jeszcze jeden telefon. Halo, witam. Też mam pecha? Co z tymi telefonami? A tu, halo? Jak masz na imię? Dzień
1: halo.
0: Dobry. Och, dzień dobry. Śmiało, śmiało. Jak masz na imię?
2: Renata.
0: Renata, co trzymamy pod łóżkiem na pierwszą literę twojego imienia?
2: Różaniec.
0: Jeszcze raz?
2: Różaniec.
0: I teraz pytanie, czy trzymamy dlatego, że często odmawiamy, czy odmawiamy odmawiania i dlatego tam leży? Ale lepszy różaniec niż na przykład Ryszard, sąsiad spod Trójki.

0: Temper City w Impreza w Radiu SK. Teraz panie i panowie, drodzy słuchaczki, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę o powstanie. Tak jest, dzisiaj ta pieśń wybrzmiała na wielu uczelniach. W końcu mamy pierwszy dzień października, więc rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dzisiaj nawet miałem przyjemność prowadzić rozpoczęcie takiego roku akademickiego na jednej z uczelni. Nie był to Uniwersytet Trzeciego Wieku. No i tak spojrzałem sobie na twarze i widziałem to takie trochę zmęczenie, zdenerwowanie, wkurzenie, że wakacje się skończyły i trzeba przyjść na uczelnię. A dopiero patrzyłem na wykładowców, nie na studentów. A tak na serio, słuchajcie, my jesteśmy od tego, żeby wam umilić ten powrót do tej październikowej rzeczywistości i nawet jeżeli nie jesteście studentem, to też się możecie zgłosić do zabawy, w której można zgarnąć elektroniczne gadżety, które ten nowy rok akademicki albo po prostu jesień mogą umilić. Są smartwatche, smartfony, głośniki itp. itd. Wszystkie szczegóły znajdziecie na sk.pl, tam można się zgłosić. Na jutro od rana słuchajcie Jankesa, Kamy i Wiktora. Oni już dawno po studiach albo przed studiami, ale na pewno od 6 rano będą w studiu i będą do was dzwonić. A za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
6: I po reklamie.

0: Imagine Dragons, zawsze spokój, zawsze na czasie, nie? 18.38 na zegarkach, to imprezka Westę. No sprawdźmy, czy będziecie radioaktywni, czyli czy weźmiecie udział w zabawie, którą wam teraz zaproponuję. To jest bardzo kawowy tydzień, ponieważ przedwczoraj mieliśmy Polski Dzień Kawy, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc postanowiłem rozliczyć się z byłymi, swoimi i waszymi. To znaczy was wciągnąć do tej zabawy i trochę porównać byłych do kawy. No właśnie, co jednocześnie można powiedzieć o byłym albo byłej i o kawie? Takie zdanie, które będzie pasowało, wyrwane z kontekstu i do ex, i do kawy. Jestem ciekawy, co wy myślicie, czekam na wasze propozycje, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A zamiast kawy będzie Kolońska i Szlugi? To za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewia, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Daliście się wciągnąć Liwce w jej świat. Poza tobą nic, to jest jej hit, który gramy w Radiu SK tuż przed godziną 19 w imprezce. No, daliście się wciągnąć w moją zabawę. A w sumie to i waszą zabawę. Naprawdę dużo głosówek przyszło na Messenger Radia SK. Można wysyłać kolejne w temacie, co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie. O byłym, o byłej i o kawie. No to zacznijmy jeszcze przed 19. Na dobry początek mocny strzał od Artura.
1: Co można powiedzieć jednocześnie o kawie i o byłej? No, że dobrze się parzyła.
0: Szkoda, że nie w domu.

0: Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami drugi kongres kobiet w Węgierskiej Górce. To spotkanie o zdrowiu, kobiecości, dobrym samopoczuciu i świadomym dbaniu o siebie. Wstęp jest bezpłatny, a każda zarejestrowana uczestniczka otrzyma torbę z prezentami. 10 dzień października, ośrodek promocji gminy Węgierska Górka. Początek już o godzinie 9. Tymczasem w listopadzie w Miejskim Centrum Kultury spektakl komediowy Wstyd 6 listopada, a Rubinowego Rydwa 8 listopada. Listopada. Więcej informacji na mck.żywiec.pl. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.
11: Muzyką się żyje.
12: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób i wy też tam możecie być. Pojutrze w Katowicach odbędą się 5. urodziny Dob House. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się nie tylko artyści spod tego szyldu, czyli na przykład Gips, ale także specjalnie zaproszeni goście, na przykład Kukon czy Guzior. Kto chce bilety? No dawajcie znać i przekonujcie mnie na Messengerze Radia SK. Bilety wręczam za godzinę w imprezce. Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. A kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Dzisiaj ruszył nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji. Artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. To już jutro, chociaż niektórzy fani już wczoraj dostali nowy album swojego idola. Jutro oficjalna premiera nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego pod tytułem Południe. Zapowiadana była m.in. hitami Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają czy najnowszą współpracą z Margaret.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka.
14: Eska.
13: Eska.
12: I ta właśnie współpraca z Margaret, czyli hit Później ci opowiem, już teraz pojawi się w Esce, 2 minuty po godzinie 19, a jutro Dawid w Złotych Tarasach w Warszawie o 14. No Kwiatonator pewnie mają już budziki nastawione. Michał Hanczak, dobry wieczór, to imprezka.
15: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: przymrużeniem oka i tak na wesoło. Mam nadzieję, że żadna była ani żaden były się nie obrażą. Chociaż z drugiej strony, jak się nawet obrażą, to i tak są przecież eks. Dzisiaj mamy też Międzynarodowy Dzień Kawy, więc dlatego was pytam, co jednocześnie można powiedzieć o waszej bądź waszym eks i o kawie. Dawid?
1: Gorąca, ale strasznie gorzko.
0: Okej, no i były tam dwie literki G, ale jednak coś nie wyszło. Można oczywiście zostawiać swoje głosówki na Messengerze Radia SK w tym temacie. W końcu jakaś pani się pojawiła, bo na razie sami panowie. Justyna?
2: Co można powiedzieć o kawie i o byłym? I tego nie lubię.
0: Radio SK. Krótko mówiąc, było, minęło. No cóż, no to jeszcze w takim razie, Kamil, co można powiedzieć o eks i o byłej?
3: Przynajmniej już nie musisz jej słodzić.

0: to chodzi. Już prawie piątek, prawie weekend. Zresztą weekend zaczyna się wesoło. Jutro od godziny 9 będziemy wam to z Kasią Mejsierską udowadniać. A to był Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę będzie też tanecznie jak Sully Bon. Będzie też nieco spokojniej, bo Glass Animals i Heat Waves wam zagram. A tymczasem Mateusz poprosił o pozdrowienia, ponieważ właśnie zatankował na stacji benzynowej, wraca do domu, jest trochę i zbulwersowany, i zmartwiony, i zauważył, że ostatnio na tej stacji benzynowej to bywa częściej niż urodziny w domu. No tak, no stacja benzynowa twoim drugim domem, drogi kierowco, trzymajcie się tam jakoś. No i wiadomo, jak się teraz na stacjach benzynowych z panią czy panem przy kasie żegnamy. Do jutra.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
3: ślicznie tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
11: Je się łakocie z delikatesów centrum.
12: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: I po reklamie.

0: dziwna. A kto tak nie powiedział o swojej byłej, prawda, panowie i panie? Daria Zawiałow na antenie Radia SK. Nie, nie, ona nie jest moją byłą absolutnie. Jest cały czas aktualną, jedną z ulubionych piosenkarek. 16 minut do godziny 20. Imprezka Hanczak z tej strony. Rozliczamy się dzisiaj z byłymi. Czas domknąć ten temat. Międzynarodowy Dzień Kawy w kalendarzu, więc co jednocześnie można powiedzieć o ex i o kawie? To może na początek Piotrek?
1: O kawie i o byłej. Sparzyłem się.
0: No tak, no. Przykro. Ale co nas nie zabija, to nas wzmacnia, także w następnych związkach będziesz bardziej czujny. No to w takim razie jeszcze Zbyszek. Co można powiedzieć jednocześnie o byłej, byłym i o kawie?
2: Na początku było gorąco, ale szybko ostygło. Pozdrawiam.
0: No właśnie, czasami jak coś się zaczyna tak szybko nagle, to potem wiadomo, co nagle to po diable. No to jeszcze jedna ostatnia już głosówka w tym temacie.
3: Cześć, tu Mariusz.
0: Hej.
3: Co mogę powiedzieć o kawie i swojej byłej?
0: Mm-hmm.
3: Podnoszą ciśnienie.
0: Ale niektórzy mówią, że regularna konsumpcja jest dobra dla zdrowia. Powiedziałem to na głos? No to sorry. Justin Bieber.

Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale ta nowość od Rosey, New Trick, to idealnie pasuje do zespołu cheerleaderek, żeby do tego właśnie robić te układy cheerleaderskie. Gdybym był cheerleaderką, to bym do tego ułożył układ. Ale nie jestem cheerleaderką, nie mam pompona żadnego w sumie. No dobra, nie mam. Ale kto wie, no może w przyszłości zobaczymy jakieś układy do tego numeru. Za chwilę 20, za chwilę też do kogoś z was trafią zaproszenia na sobotnie urodziny, piąte urodziny Dophouse. Jeszcze można się dopchać na Messengerze Radia SK i głosówką na przykład mnie przekonać, że do was powinny te bilety trafić. A potem gramy dalej, między innymi będzie Margaret.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem Tak jest i teraz Rose wraca i serwuje nam new trick. Na który można głosować na SK.pl.
0: Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Mój tani weekend, moje Biedronce.
6: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie.

0: limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zobaczymy, moi drodzy, co w Miejskim Centrum Kultury w październiku. Sporo się będzie działo, m.in. stand-up Mama na obrotach 9 dnia tego miesiąca. Dzień później musical My Fair Lady, a 16 po burzy. Spektakl w wykonaniu Teatru K. 20 października Król Latino, czyli Skolima. 25 Sklep z facetami, czyli spektakl komediowy. I jeszcze zerkamy do Węgierskiej Górki. Tam 10 października drugi kongres kobiet. Początek wydarzenia już o godzinie 9 rano. Więcej informacji, m.in. o rejestracji i o planie w sieci na węgierska-gorka.opg.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi. A imprezie Resistance Poland patronuje Eska. Wcześniej, bo już w tę sobotę w Katowicach piąte urodziny Dope House. No to kto się tam dopcha?
10: Hejka, w sumie razem z narzeczonym chętnie wybralibyśmy się na piąte urodziny Dope House, gdzie m.in. zagra Kukon. Ostatni raz Kukona słuchałam na Red Bull Sand Clash, gdzie walczył z Okim i wygrał. I w sumie może bym się do niego przekonała i do jego muzyki. Pozdrawiam.
9: Ola, no dobra, no to spróbuj w takim razie. Jedziesz do Katowic na te urodziny, chyba że jesteś z Katowic. Jeszcze głosówka od Grzesia.
11: W sobotę obchodzę swoje urodziny. No i moja żona pewnie chciałaby zaprosić całą naszą rodzinę. Musiałbym spędzić cały dzień w kuchni, mycie garów, sprzątanie, gotowanie, pieczenie, smażenie. Zamiast tego chętnie jednak chciałbym świętować swoje urodziny z gipsem, z uziorem w klubie i z moją żoną.
9: O, fajnie, że dodałeś, że z żoną też, bo inaczej to byś świętował, ale z gipsem na ręku prawdopodobnie, no.
12: Impreska.
9: Grzegorz, też dostajesz podwójne zaproszenie. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No dobrze, no to 2 minuty po 20 gramy dalej. Dzisiaj dzień polskiej muzyki, więc zaczynamy od piosenki po polsku. To Prima Ballerina od Margaret. No i jeszcze po polsku zagram nowość od Roxy za chwilę. Tu Kanczak, witajcie.

0: ścieżka dźwiękowa różnych szalonych przygód, co nie? Right Round Florida i Kesha.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To jest hasło, które znacie nie od dziś i to jest tytuł programu, który od jakiegoś czasu pojawia się w czwartkowe wieczory po 23 na antenie Radia SK, kiedy gramy wam same premiery. Prawie jedna za drugą. Te, które właśnie wyszły i te, które wychodzą o północy, bo często rzeczywiście jest czwartku na piątek, te nowości się pojawiają i my te najlepsze od razu wam gramy, a konkretnie Mati Fuczyło. W jego imieniu już teraz zapraszam, ale ja wam też coś nowego zagram. Piosenkę, która jest absolutnie na czasie, bo Roxy nagrała hit pod tytułem Jesień trwa. Na razie Złota Polska Jesień bym dodał. Trwa i niech trwa jak najdłużej, bez końca, jak jest w podtytule tej piosenki. No to sprawdźmy, jak brzmi nowa Roxy.

0: Sylwia Grzeszczak oczywiście na antenie Radia SK w imprezce. Za chwilę Panic at the Disco, a także nowość od Miley Cyrus, a że dzisiaj czwartek, nie zapomniałem, ostatnio w imprezce ogłaszam nieowocowe czwartki rodem z korporacji, a pozdrowieniowe czwartki. Jak za starych, dawnych, dobrych czasów po prostu można kogoś na antenie Eski pozdrowić. Czy to z jakiejś okazji, czy zupełnie bez. Może się kryje też jakaś historia, którą przy okazji chcecie przekazać. Proszę bardzo, jestem do waszej dyspozycji. Messenger Radia SK też tam można zostawić głosówkę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: Carla Fernandez też wydała nowy singiel. Być może dzisiaj po 23 też się pojawi w programie Wszystkie Hity Zaczynają się Wesce. Zobaczymy i usłyszymy. 16 minut do 21, więc to jest ten moment, ten czas, kiedy rozpoczynam pozdrowieniowy czwartek. 664-402-302. Można zadzwonić, kogoś pozdrowić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś okazję, imieniny, urodziny, albo tylko wam zdaną okazję. Albo na przykład kogoś bardzo kochacie, ale jest daleko. Dzwońcie właśnie teraz, a chociaż widzę, że też mam wiadomość na Messengerze od Pawła.
1: Z okazji Dnia Kawy pozdrawiam i dziękuję wszystkim baristom. Nawet nie wiecie, jak często ratujecie życie.
0: Coś w tym jest. Na dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy, przedwczoraj Polski Dzień Kawy, także bardzo kawowy tydzień. Ciekawy jestem, czy można barista albo baristkę zaprosić na kawę, czy raczej od razu z góry odmówią, bo na co dzień za dużo już tej kawy mają. No dobrze, słuchajcie, telefon na razie milczy, może za chwilę się odezwie. Nikt nie chce nikogo pozdrowić, aż dziwne. Albo zepsułem telefon. No to grajmy dalej, a może za chwilę się odblokuje. Fly High, Tobi Romeo już teraz.

0: Chłopaki, niech płaczą i niech pozdrawiają. Odblokował mi się telefon w Radiu SK w pozdrowieniowy czwartek.
1: Dobry wieczór. Pozdrowić żonę Patrycję, córkę Olę i Monikę i brata bliźniaka, który niedawno łącznie ze mną obchodził 50. urodziny. Jacek.
0: Pozdrowienia. Pozdrowienia też dla tych, którzy na nocnej zmianie. Jola, o tobie mówię.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To popularny cykl górskich zawodów biegowych, który odbywa się w Beskidzie Śląskim i Żywieckim ze startem i metą w węgierskiej górce. A mowa o Baran Trail Race. Węgierska górka 2-3 października. Więcej info na ten temat w sieci. Tymczasem 10 października w węgierskiej górce odbędzie się drugi kongres kobiet. Wstęp jest bezpłatny. A już 20 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu wystąpi Król Latino, czyli Skolim. A jeśli lubicie zrywać boki ze śmiechu, to 17 grudnia także w MCK-u wystąpi kabaret K2. Są już bilety mckżywiec.pl, tam więcej szczegółów.

0: Beskidy News.
1: Szanowni Państwo, niezmiernie miło jest mi zaprosić Was, wszystkich słuchaczy Radia SK, na wyjątkowy, genialny i niepowtarzalny wieczór dobrych emocji. A ten wieczór już w najbliższy piątek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach o godzinie 19. A co się wtedy wydarzy? A wtedy właśnie na scenie naszej niewielkiej sali pojawią się wspaniali muzycy, wspaniałe głosy i dźwięki kapeli po Pieronie, doskonale Wam znanej, lubianej kapeli, która wystąpi w Szczytnym Celu. Wspaniali przyjaciele, wspaniali muzycy, którzy zorganizowali dla małego Michałka w Gilowicach koncert charytatywny. Nie może Was wtedy zabraknąć, przypominam. Już najbliższy piątek, godzina 19, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach. Piękny, wyjątkowy, muzyczny wieczór połączony z akcją charytatywną. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, ludziom o dobrych sercach, którzy włączyli się w organizację i wspierają całe to wydarzenie. Dziękujemy Fundacji Serca dla Maluszka oraz Żywieckiej Armii Wielkich Serc. Zapraszamy, bądźcie z nami. Do zobaczenia. Gabriela Kolonko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach.
2: Drodzy słuchacze Radia SK, z tej strony Agnieszka i Dominik Górnie, rodzice Michała. Nasz 13-letni syn choruje na padaczkę lekooporną i dziecięce porażenie mózgowe, a przez to wymaga stałej opieki, leczenia i rehabilitacji.
3: 2 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach odbędzie się koncert charytatywny dla Michała. Koncert zagra znakomita i jedyna w swoim rodzaju kapela po Pieronie. Zapraszamy wszystkich na godzinę 19 do Gilowic.
0: SK Beskidy.
4: Babsko Rula. Zdowiędowna w sytki baby głowy chałpy syją były i tą głową bezdziej cały całkiem dobrze se kręciły. Miały w sobie dużo ciepła, by rodzina w zgodzie zyła i musiały tak kieroci, by się nigdy nie zwaśniła. Chłopeckowi podchlebiały, co by się cuł najważniejszy, by miał siły do roboty i w słowie był zowdy piersy. To, czego się nauczyły od najstarszych gaździn z rodu, przekazały swoim córkom, by wyuczyć ich za młodu. Kiesik dobro gospodyni to musiała dobrze ważyć. Uprząść, usyć, wyhaftować, dobrze grosem gospodarzyj, gowieć w sobie poodbywaj, z gniozdów zebrać kurka kurze, powydojaj krowy, kozy, naj upiec buktę w róże. Bo gospodarz głowa chałpy miał synów u tej roboty, by na mężów się nadali, a nie w głowach mieli psuty. Teraz wszystko jest inaczej. Role w życiu się mieniają. Baby posły w nowoczesność i od chłopów nie odstają. Może to jest dobra sprawa, bo się w chałpie nie zasiedzą. Na lekkie jeźnie uważą, to dziecyska w sklepie siedzą. Strasznie wozno babsko rola. Bez nich bieda rusej dali, bo kobiety moi złoci to ogniwo z twardej stali.
0: SK Beskidy.
5: Agata Chmielowska, Radio SK Beskidy. Wyruszamy na wyprawę w ramach Mozaiki Żywieckiej. To taki niebanalny przewodnik po Żywcu i jego dzielnicach, ale te dzielnice to w cudzysłowiu. Chociaż trudno tak o tym nie mówić, bo przecież każda z tych miejsc, do których się udajemy, ma taką określoną historię, określonych bohaterów, określone wydarzenia. Czują się tak bardzo odrębni, prawda? Że to oni tutaj w tym na Zabłociu, czy właśnie w Sporyszu i będziemy szukać kolejnego takiego miejsca. Właśnie mówimy o Sporyszu. Osoby, które wybierały się na te wycieczki, znajdowały takich specjalnych przewodników, tak zwanych miejscowych, którzy o tych historiach i bohaterach opowiadali dzięki przekazom najczęściej rodzinnym albo własnym doświadczeniom. I gdzie w tym razem i z kim się wybieramy?
6: Tak, to kolejna przestrzeń, która jest bardzo charakterystyczna, bardzo swojska, bardzo własna i bardzo bezpośrednio odczuwana przez mieszkańców. Dla tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, to jest po prostu Żywiec, a dla tych, którzy mieszkają w środku, to jest Sporysz. I jak to się stało, że trafiliśmy do Sporysza i kto nas tam oprowadzał i dlaczego To było kolejne wyjątkowe spotkanie. Naszym przewodnikiem po Sporyszu były dwie osoby. Przewodników mieliśmy tym razem dwóch. Do Sporysza wprowadził nas Zbigniew Michercieński. Ci z Państwa, którzy choć odrobinę interesują się sztuką ludową żywiecczyzny, nazwisko Michercieński znają doskonale. Zbyszek Michercieński to człowiek encyklopedia, jeśli chodzi o tematykę sztuki ludowej. Sam jest twórcą, ale był też i jest nadal ogromnym propagatorem twórców lokalnych. Jego wielką zasługą jest również przechowanie treści pamięci, informacji o tych, którzy już odeszli, a byli twórcami wyjątkowymi. I w zasadzie to spotkanie, które odbyło się w Sporyszu, w istotny sposób połączone jest właśnie z tym, o czym przed chwilą mówiłam, czyli przez Zbyszka Michercińskiego, przez kładkę na Koszarawie docieramy do niezwykłego miejsca, gdzie sztuka się dzieje. I tym drugim przewodnikiem, człowiekiem, do którego dotarliśmy i który opowiadał o swoich doświadczeniach ze Sporysza, z ISPU, o swoich doświadczeniach związanych ze sztuką, tym człowiekiem jest pan Leszek Cieślik. I tutaj z tego miejsca i Zbyszkowi Michercińskiemu, i panu Leszkowi Cieślikowi bardzo dziękuję za to, że umożliwili mi bycie w tym miejscu. Wsłuchanie się w tą opowieść o kamieniu, opowieść o pracy w kamieniu, o cierpliwości, o sztuce cierpliwości, która przekuwa się w przepiękną sztukę ludową i to wszystko dzieje się w Żywcu.
5: No właśnie, a czym dzielnica Sporysz różni się od innych, dzielnica, tak właśnie mówimy, dzielnica, cały czas mówiąc o tym cudzysłowie, od innych takich miejsc, na przykład jak właśnie Wyszemieście, czy Moszczanica, czy nie wiem, Oczków?
6: Wszystkim i niczym, ponieważ ci z Państwa, którzy są zorientowani w tych mikropodziałach, w tych mikrosubtelnościach, doskonale wiedzą, kiedy wyjeżdżają ze Sporysza, wjeżdżają w Wyszemieście, kiedy przenikają przez symboliczną granicę między Wyszemieściem a terenem zwanym Podgórą. Natomiast ktoś, kto tranzytowo przemierza Żywiec w tą i z powrotem, nie, absolutnie nie widzi różnic. I chyba na tym polega fenomen tego przewodnika. Ideą przewodnika, który stworzyłyśmy, było pokazanie, że czasami dobrze jest wsłuchać się w rytm miejscowości, niekoniecznie miasta, w przypadku Żywca mówimy o mieście, ale każda miejscowość ma swoją tajemnicę, każda miejscowość ma swoje fenomeny, każda miejscowość ma różne rytmy i dobrze jest, jeśli te rytmy współgrają, jeśli one są synchroniczne, jeśli z poszanowaniem tych mikrospołeczności, tych malutkich wspólnot, tworzymy coś większego, jeśli to jest forma parasolowa. Nie należy absolutnie wytłumiać takich oddolnych inicjatyw, oddolnych potrzeb tożsamości, identyfikacji lokalnej. I opowieść o Sporyszu, mam nadzieję, przybliży Państwu to, co w tym Sporyszu wyjątkowego. Może zamiast podsumowania przybliżę Państwu refleksję pana Leszka Cieślika. Uzupełnię to opowieścią Zbyszka Michercińskiego i mam nadzieję, że w Państwa uszach wybrzmi dokładnie to, co usłyszałam, kiedy obaj panowie opowiadali bardzo spokojnie, interesująco o tym, jak konstytuowała się ich rzeczywistość artystyczna, życiowa, towarzyska, bo ta relacja towarzyska między panami, ta ogromna więź i sympatii i szacunku wzajemnego do swojej pracy była wyczuwalna na każdym kroku.
5: No więc ruszać.
6: Tak. Czyli dzisiaj Sporysz. Ze Zbyszkiem Michercińskim na spotkanie i rozmowę umawiałam się jeszcze zimą. Udało się w końcu w ciepły kwietniowy dzień wybrać do Sporysza. Zawsze już Sporysz, kiedy zapytałaś przed chwilą Agata, czym się różni Sporysz od całej reszty Żywca. No właśnie, ja zawsze już Sporysz będę kojarzyła z rzeźbą w kamieniu, niezależnie od tego, co się w tym Sporyszu wydarzy. Tam się działo bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ale dlaczego właśnie z rzeźbą w kamieniu? Bo mieszka tam Leszek Cieślik. A kim jest Leszek Cieślik? O tym, kim jest Leszek Cieślik, opowiadał Zbyszek Michercieński. Spotkaliśmy się na podwalu, ruszyliśmy przez ISEP, kładką w stronę amfiteatru. U podnóża Grojca odbyła się nasza rozmowa o sztuce, artystach i o tym, co nienazwane. Kim jest pan Leszek Cieślik? I tu odpowiedź Zbyszka Michercińskiego. Leszek Cieślik jest znanym i cenionym rzeźbiarzem. Po przejściu na emeryturę około 20 lat temu postanowił zająć się rzeźbą trochę za namową swojego szwagra i stworzył swoją pierwszą rzeźbę w życiu zatytułowaną Chrystus przy słupie. I to był po prostu hit, jak twierdzi Zbyszek Michercieński. I co na to Zbyszek? Gdy tę rzeźbę zobaczyłem, powiedziałem biorę i pokazałem ją na wystawie Życie Chrystusa w sztuce ludowej. To był rok 2000 i od tego czasu zaczęła się współpraca Leszka Cieślika i Zbigniewa Michercińskiego. I jak mówi Zbyszek Michercieński o panu Leszku, okazało się, że to jest talent czystej wody. Człowiek, który ma niezwykłą intuicję, wyczucie, łatwość obrabiania i kamienia, i drewna. No i tak jest w zasadzie do dzisiaj. Pan Leszek Cieślik jest laureatem wielu konkursów, głównie rzeźby w kamieniu, gdzie zdominował w zasadzie tą konkurencję, o ile w ogóle można mówić w sztuce o konkurencji. W trzech edycjach konkursu organizowanego przez Bielski Rok razem z Nowym Sączem trzykrotnie był laureatem pierwszego miejsca. W domu ma pan Leszek Cieślik galerię swoich rzeźb kamiennych, ma tam około 80 prac. I uwierzcie państwo, spędzenie chociaż chwili w tej galerii to jest coś niebywałego, bo te wszystkie rzeźby, mimo że kamień jest bardzo statyczny, one wszystkie patrzą uważnie i są... Znaczy to jest niezwykłe, ja nie jestem artystką, ale podziwiam pracę artystów i zresztą będzie za chwilę pan Leszek opowiadał o tym, jak w kamieniu dostrzega kształt, nadaje temu określoną formę i wydobywa dokładnie to, co w tym kamieniu nienazwane.
5: To bardzo trudny materiał.
6: Tak, to jest z tego, co mówił nam artysta, to jest materiał wymagający ogromnej cierpliwości. I tak pewnie jest. W każdym razie, kontynuując opowieść Zbyszka Michalińskiego o panu Leszku Cieśliku. Pan Leszek jest przykładem rzeźbiarza nietypowego, niekomercyjnego. On nie robi tego po to, by to sprzedawać. Robi po to przede wszystkim, by dawało mu to radość i przyjemność. Niechętnie sprzedaje i wszystko trzyma w swojej galerii. I myślę, że niewielu jest takich artystów, podsumowuje Zbyszek Michalciński. Ja przynajmniej nie znam drugiego takiego artysty, który potrafi w taki właśnie sposób podchodzić do swojej twórczości. Opanował znakomicie technikę obróbki kamienia i można powiedzieć wręcz, że umie rozmawiać z tym kamieniem. Bierze kamień i czuje, czy ten kamień nadaje się na rzeźbę, czy się nie nadaje. To wszystko są lata praktyki, a poza tym jest człowiekiem bardzo otwartym, bardzo chętnie pomaga młodym artystom, prowadzi warsztaty, szkolenia, przekazuje bezinteresownie swoją wiedzę. I to jest fajne, bo dawniej, jak twierdzą ci, którzy się tym tematem zajmowali, artyści ludowi bardzo strzegli swoich tajemnic i swoich umiejętności. Przełamał to dopiero właśnie pan Staszek Kwaśny, na którego powołuje się zarówno pan Leszek, jak i Zbyszek Michalciński. Wspomniany pan Staszek Kwaśny twierdził, że nie można wszystkiego chować, trzeba przekazywać młodym. I tak się to zaczęło. Za Kwaśnym, jak mówi Zbyszek Michalciński, poszedł Cieślik, potem inni i dzięki temu myślę, że zwiększyła się liczba rzeźbiarzy. Taka była konkluzja Zbyszka Michalcińskiego. I co dalej ciekawego a propos pana Leszka Cieślika w opinii Zbyszka Michalcińskiego? Trudno jest powiedzieć, bo tak próbujemy szufladkować tych artystów. Ludowy, nieludowy, amator, nieamator. Dla mnie po prostu Cieślik jest artystą. Ten przydomek, czy ludowy, czy jakiś inny, jest kompletnie bez znaczenia. On po prostu tworzy, czuje to, co robi, wkłada w to wiele serca. Ma sporą wiedzę, jeśli chodzi o tematykę sakralną. Bo te rzeźby są głównie o tematyce sakralnej. I w zasadzie potrafi zrobić pracę na każdy temat. No i to jest piękne. To świadczy także o jego kunszcie i klasie, bo dawniej często rzeźbiarze mieli opanowanych parę wzorów i tylko to robili. Natomiast pan Leszek wydobywa z kamienia to, o co się go poprosi. Ta opowieść była szczególna również dlatego, że wynikało z opowieści Zbyszka Michalcińskiego, że pan Leszek Cieślik jest przedstawicielem, jednym z najlepszych przedstawicieli szerszej szkoły, szkoły rzeźby w kamieniu. I o to też zapytałam, bo nie jesteśmy państwu w stanie przybliżyć całości rozmowy. Oczywiście ta rozmowa wymagała okrojenia, bo ten przewodnik miałby 1000 stron, a nie 100. Ale to pytanie musiało paść. Tak jak droga okazała się być kluczowa w Kolebach, jak opowieść o 5 siostrach była kluczowa w Kocurowie, tak tutaj pada to pytanie o kamień. I trzeba było to zapytać. A kamień, rzeźba w kamieniu na Żywiecczyźnie, jak to jest? Skąd to się wzięło? I opowiada Zbyszek Michalciński. Kamień to taka dziedzina sztuki, która zaginęła. Na Łysinie było centrum rzeźby w kamieniu, to jest wioska nad Łękawicą. Ale po II wojnie światowej okazało się, że nie ma zapotrzebowania na elementy kamienne. Łysina zaczęła się wyludniać, starsi rzeźbiarze zmarli, młodych nie było, bo to nie dawało profitów. Rzeźbą w kamieniu w latach 80. zajął się Rysiek Biel, młody rzeźbiarz, który, można powiedzieć, reaktywował te rzeźby w kamieniu na Żywiecczyźnie. Potem, przy pomocy Wojewódzkiego Domu Kultury, zaczęto promować i organizować konkursy związane z rzeźbą w kamieniu i tak jest do dzisiaj. W tej chwili w samym Żywcu mamy 5 rzeźbiarzy w kamieniu i to jest ewenement na skalę ogólnopolską. Nie ma drugiej takiej miejscowości, gdzie byłoby tylu rzeźbiących artystów w kamieniu. W ogóle z rozmowy ze Zbyszkiem Michercińskim wynika jednoznacznie, że artystyczne umiejętności i artystyczne inklinacje mieszkańców Żywiecczyzny to jest tak naprawdę lokalny kapitał. Pytanie, czy należycie wykorzystany. I nie chodzi tu o wykorzystanie komercyjne. Chodzi o wykorzystanie polegające na tym, żeby komunikować wszystkim tym spoza Żywiecczyzny, że tutaj jest takie złoto, że są ludzie o niezwykłych umiejętnościach, trudnej, pięknej sztuce i może warto jednak o nich mówić więcej. Bo to, co robią, jest zachwycające.
0: SK Beskidy News.
7: Witam Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Temat dzisiejszego spotkania może dla niektórych z Państwa być trochę mylący. Kilka słów wyjaśnień, skąd ten tytuł i właściwie do czego chciałbym zmierzać w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Otóż mówimy o XIX wieku, bardzo często na wielu spotkaniach mówimy o tej historii prawie że najnowszej, bo dziejącej się w okresie międzywojennym i zahaczającej o początek XX wieku, a jeszcze nigdy w kontekście tych spotkań nie sięgnęliśmy do czasów dawnych, do początków tego miejsca, w którym przyszło nam dzisiaj się spotykać, do początków Zabłocia, a o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Na podstawie map, które są dostępne albo w publikacjach, albo dostępne w zbiorach muzealnych, na przykład, czy w zbiorach zdigitalizowanych, dostępnych również dla Państwa, można na podstawie tych map wysnuć pewne wnioski i konkluzje, które mogą nam pomóc w zrozumieniu pewnych procesów, bo to właśnie dzisiaj chciałbym mówić bardziej o procesach związanych z powstawaniem tej miejscowości, niż o ludziach, którzy na tą miejscowość mieli wpływ. Także bardzo niewiele będzie architektury stricte urbanizacji, czyli tych budynków, o których Państwo chcielibyście tyle słyszeć, ale usprawiedliwię się, bo na każdym z naszych spotkań mówimy o tych ważniejszych budynkach, o ważniejszych zakładach. A tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich faktów, które być może wiemy, podskórnie zdajemy sobie sprawę, że tak to działało, ale wyrażone werbalnie mogą nam przybliżyć i ułatwić odbiór i zrozumienie pewnych sytuacji dziejących się nieco później na przestrzeni wieku. I zanim zaczniemy naszą prezentację, chciałbym, abyście sobie Państwo wyobrazili bardzo małą mieścinę otoczoną w większości lasami, na peryferiach której znajdują się trzy miejscowości: za Rzecze, za Dziele i za Błocie. I tutaj pytanie moje brzmiało: co działo się, że to jedno za, to Zabłocie właśnie, wygląda tak, a nie inaczej, a pozostałe miejscowości, o których wspominałem przed chwileczką, to za nie udało się albo przestały istnieć. To jest właśnie clue naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście nie możemy zacząć naszego spotkania od źródeł informacji podstawowych na temat miejscowości, o której chcę powiedzieć. Więc mamy rok 1477 i to jest wykaz powinności dla diecezji krakowskiej, czyli dokładnie mówiąc spis Świętopietrza, gdzie Zabłocie jako miejscowość wymieniana jest po raz pierwszy. Można by sądzić, że skoro już funkcjonuje i skoro już przesyła datki na rzecz diecezji krakowskiej, ten początek osady można datować przez to nieco wcześniej i niektórzy badacze, niektórzy historycy sugerują, że jest on prawie że równoznaczny z początkiem funkcjonowania Żywca w tej lokacji starożywieckiej. I tutaj, drodzy Państwo, jest taka konkluzja moja, że właśnie mamy te trzy za: Zabłocie, za Dziele i za Rzecze. Wszystkie są za, bo tak nasi mieszkańcy miasta nazywali te fajnie, prawda? Coś jest zawsze za rzeką, za płotem, albo za błotem, albo za działem, bo tak to w tym przypadku wynika, więc można by wnioskować, że te nazwy, ten swój źródłosłów nie dźwiękowy, nie językowy, ale określeniowy mają początek wśród mieszkańców miasta, bo to oni, będąc w centrum tego wszystkiego, być może nadawali nazw tym ościennym osadom, tym ościennym wsiom, czy niewielkim lokacjom. I tutaj jest pierwsza informacja o tym, która mówi, że albo pierwszy bodziec, który temu Zabłociu dał asumpt do rozwoju, dzieje się to według dokumentów, można by tak przypuszczać, między rokiem 1448 a 1477, kiedy Żywiec w dokumentach figuruje obok Starego Żywca, więc mamy tą datę rozdziału, wyraźną datę rozdziału na dwie miejscowości. To jest ten czas końcowy, ta data końcowa, graniczna na funkcjonowanie tak zwanej nowej lokacji. I to jest według historyków ten pierwszy moment, który dał asumpt miejscu, które tutaj znajduje się, w którym teraz jesteśmy, do rozwoju. Bo to dzięki temu, że ciężar lokacyjny przesunięto blisko 2 km w górę rzeki Soły na miejsce obecnie funkcjonujące rynkiem wytyczonymi na prawie magdeburskim ulicami, porzędziami rynku i wszystkim tym, co wiąże się z tą nową strukturą miejską, a więc przesunięcie, przybliżenie się do granic niewielkiej wsi Zabłocie spowodowało, że ta osada została w jakiś sposób wyróżniona, zmobilizowana do działania. I tak też na pewno było, bo to miasto przesunęło się swoim ciężarem tutaj. To tutaj, bardzo blisko tego miejsca, tej rzeki Soły, bardzo ważnej dla ludzi tutaj mieszkającej, zaczął funkcjonować duży organizm handlowy, duży organizm, który dawał szansę do wymiany handlowej, do działalności gospodarczej, bo i do sprzedaży swoich płodów, jak nabycia nowych. No i oczywiście niebagatelną sprawą było również to, drodzy Państwo, że rzeka, którą mamy tutaj za murem, jeżeli byśmy wędrowali od południa, to jest najdogodniejsze miejsce do przekroczenia tego cieku wodnego. Zauważcie, że wcześniej, aby dojść na tamtą stronę, na stronę, tak byśmy nazwali, żywiecką, trzeba byłoby pokonać i Koszarawę, Wzgórza i Sołę. Więc ten zbieg dwóch rzek, licząc od południa, a każdy piechur, każdy handlarz, każdy kupiec z karawaną szedł tutaj w kierunku na północ, tylko w tym miejscu, napotykając zbieg dwóch rzek, mógł przejść przez wówczas funkcjonujący brud. To jest bardzo ważna rzecz dla każdej osady, drodzy Państwo. Miejsce, gdzie można w jakiś sposób umowny i fizyczny określić granice, bo ta rzeka była jednocześnie granicą i fizyczną dla administracji miejskiej, jak i granicą przyrodniczą, naturalną, a to miejsce, zbieg dwóch rzek, było pierwszym dogodnym do przejścia. To też oczywiście miało olbrzymi wpływ i nie było bez kozery, bo to dopiero tutaj można było ten szlak przeprowadzić przez rzekę. Tak jak mówię, dawniej brodem, a więc były wypłycenia, które ułatwiały czy przejście przez tą rzekę w pieszo, czy przejazd wozem, czy przejazd na koni. No i oczywiście potem postawienie w tym miejscu dla udogodnienia tego typu procesów mostu właściwego. Być może pierwsze niewielkie kładki, jak wiemy z dokumentów, porywanej systematycznie przez wezbrane rzeki Soły, a potem już solidniejszego mostu, ale to już mamy wiek XIX i ten most dosyć znaczny z izbicami, który ułatwiał dosyć dobrą komunikację i trzeba było naprawdę sporej powodzi, aby ten most zabrać. Oczywiście ta granica również jest jeszcze jednym bardzo ważnym elementem, bo ta granica często była też miejscem clenia, komory celnej, bo gdzieś te podatki miasto Żywiec uzyskiwało pewne przywileje nadane w czasie funkcjonowania administracji miejskiej, oczywiście tejże cechowej lat wcześniejszych, uzyskiwało przywileje królewskie, które pozwalały mieszczanom żywieckim na pobieranie opłat, tak zwanych ceł, od wina przywożonego z południa Europy, czy od soli wywożonej z żub solnych na południe Europy. To też dla mieszkańców Zabłocia nie było bez znaczenia, bo przed tym ocleniem gdzieś musieli się zatrzymać kupcy z tymi towarami, więc to Zabłocie było tym miejscem predestynowanym do tego, aby tutaj się zatrzymać, tutaj przygotować, tutaj przekroczyć tą granicę, gdzieś być może zaraz za rzeką zapłacić te cła. Tu być może była karczma, która przyjmowała ludzi podróżnych w tym miejscu, więc to wszystko wpływało na to, że to Zabłocie już miało taki pierwszy bodziec do rozwoju funkcjonalności samej osady. Tutaj też wymieniłem kilka takich dat związanych z funkcjonowaniem, które dają nam pojęcie o tym, jak ta osada była liczna, ile inwentarza, bo ta data 1537, mówimy o rejestrze poboru podatku rogowego, czyli od poroża krowiego. I tutaj mamy wyraźną informację zawartą w dziejopisie Komonieckiego, zresztą o tym, że tenże podatek rogowy w tym przypadku pobierany był przeznaczony na pierścień dla królowej Jadwigi, któraż to miała wyjść za Joachima II Hohenzollerna i właśnie tenże pierścień był tym pierścieniem ślubnym, a zgodnie z informacją i wyliczeniami w Zabłociu w tym czasie pobrano podatek od 70 krów. Tutaj daję też Państwu dodatkową informację o tym, że od jednej krowy pobierano 2 grosze, a 1 złoty w owym czasie liczył 30 groszy. Nie był to taki przelicznik jak dzisiaj, 1 do 100, ale 1 do 30. No i tutaj mamy rok 1553. Bardzo ważna informacja, bardzo ciekawa informacja o tartaku, bo jeszcze o jednej ważnej sprawie związanej z wodą i generującej zyski nie wspomniałem, drodzy Państwo. Pierwsze szlaki handlowe, jakie możemy spotkać, nieważne czy w Europie, czy na świecie, powstawały w dorzeczach rzek. Po to rzeki swoją siłą, swoją energią drążyły koryta górskie, drążyły kotliny, tworzyły na nabrzeżach dogodne szlaki komunikacyjne. Zanim Rzymianie w Cesarstwie Rzymskim nie rozbudowali systemu dróg, to oczywiście korzystali z tego, co natura dała, czyli wypłaszczeń śródrzecznych dolin, bo tak to działało. I u nas na północy Europy było podobnie. To wzdłuż rzek spodziewamy się funkcjonowania wszystkich szlaków handlowych. Te rzeki również były miejscem spławu drewna. I to też jest bardzo ważna sprawa, bo już od bardzo wczesnych lat, chociażby w dziejopisie Andrzeja Komońskiego, mamy wzmianki o tratwach spławianych i w Lisakach Zabłockich, i Żywieckich, tratwach spławianych wzdłuż rzeki Soły do Wisły i dalej w niektórych przypadkach aż do Gdańska. W różnych celach to drewno spławiano. Ale skoro drewno tutaj docierało, skoro było ono podstawowym materiałem budowlanym, budulcem, to oczywiście aż prosi się o to, aby założyć tartak. I pierwszy tartak na tym terenie wzmiankowany jest w roku 1553. Jest to jedna ze starszych informacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie czegoś, co ma już znamiona przemysłowej działalności prowadzonej na omawianym terenie. Kolejna informacja to rok 1554. Bardzo fajna, rozbudowana. Gdybyście Państwo sięgnęli, ja specjalnie nie rozwijam tego tematu, bo to by był temat poboczny, ale w roku 1554 rozstrzyga się wieloletni, wcześniej toczony spór między mieszkańcami wsi Zabłocie a mieszczanami żywieckimi o grunty leżące po lewej stronie Soły, a więc po stronie, o której teraz cały czas opowiadamy, o której cały czas mówimy. Tutaj było wiele sytuacji spornych, bo po pierwsze znajdował się tutaj na tym terenie Las Kabat, tutaj niedaleko stąd opodal, gdzie mamy dzisiaj centrum ogrodnicze Szarotka i centrum handlowe, rejon energetyczny. Tenże las od wieków przypisany był jako włości miejskie. To z tego lasu mieszczanie pobierali drewno. Ale zdarzało się, że po to drewno sięgali też mieszkańcy Zabłocia, co generowało oczywiście spory. Co więcej, poniżej lasu Kabat, na wypłaszczeniu dziś zwanym Łączki, znajdowały się między innymi stawy. Stawy, dwa duże stawy rybne, pięć małych, zwanych gołubiowskimi. I te stawy, drodzy Państwo, zasilane były z sadzawek. Ciekawostka, nie z rzeki Soły, ale z rzeki Sienki, a więc tą wodę prowadzono od góry przez te stawy, sprowadzając je na dół. I aby te stawy były odpowiednio zasilane, wymagały oczywiście odpowiednich prac melioracyjnych w celu oczyszczania, odmulania kanałów zasilających i doprowadzających i odprowadzających. Robili to mieszczanie miasta Żywca, mieszkańcy Żywca, natomiast wymagało to ingerencji w strukturę pól mieszkańców Zabłocia. Ci z kolei oburzali się, bo bez względu na porę roku, być może na zbiory, być może na zasiewy, ale ktoś im tam po tych polach chodził, czynił szkody. To wywoływało wieloletnie spory i dopiero w roku 1554 Jan Komorowski, kasztelan połaniecki, właściciel tychże dóbr, rozstrzygnął jednoznacznie, sypiąc kopce na granicy Łączek, sypiąc kopce na granicy Kabatu, aż do miejscowości Stara Leśna, czyli wysoko w górę, bo tam kończyły się majątności miasta Żywca, samych mieszkańców miasta. I od tego momentu Zabłocanie już nie mieli prawa ingerować w strukturę lasu Kabat. Już zrzekli się, musieli się zrzec, bo to było narzucone odgórnie, tego terenu wypasowego na terenie dzisiejszych Łączek i tego wypłaszczenia przy ulicy Łączki właśnie i dostępu do stawów. Za to otrzymali jako zadośćuczynienie tereny pastwiskowe na Grojcu po drugiej stronie rzeki Soły. To miało ten spór zamknąć i chyba zamknęło, bo i sam Komoniecki w swojej kronice już nie nawiązuje do tego sporu, do jego sytuacji prawnej. Myślę, że to na tym zakończyło się. Rok 1667 to jest pierwsza wzmianka inwentarzowa. Ciekawa o tyle, że mamy już wymienione nazwiska. Ja je tutaj podaję w tych dwóch inwentarzach, które tutaj cytuję i ten wcześniejszy, ten 715 roku. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele razy mówimy o mieszkańcach Zabłocia, których już nie mamy tutaj, o przedstawicielach diaspory żydowskiej na przykład, czy wielkich przemysłowcach związanych z Zabłociem, których nie ma. Natomiast w tych inwentarzach pojawiają się nazwiska, które nam są bardzo dobrze znane do dnia dzisiejszego, bo to są być może ci protoplaści rodów funkcjonujących na terenie Zabłocia do dnia obecnego. Zobaczcie Państwo, mamy większość nazwisk, to są nazwiska, które do dziś występują. Herzykowie, Stokłosowie, Sanetrowie, przedstawiciele rodziny i ceglarzy i wójtów tutejszej gminy przecież, stawarzy, mrowców, hazuków, biernatów, kłusaków, no oczywiście sopków, bielów, bujaków i tak dalej, i tak dalej. Ciekawostką jest to, że pod rokiem 1667 funkcjonuje pierwsza wzmianka o młynarzu, a więc, drodzy Państwo, oprócz tartaku mamy młyn. Więc już też bardzo ciekawa informacja o tym, że taka działalność była prowadzona. Dlaczego akcentuję te związki właśnie z tartakiem, właśnie z młynarzem? Bo chcę Państwu uświadomić, że drugim elementem wpływającym na rozwój Zabłocia, pierwszym była ta nowa, tak zwana druga lokacja miasta, drugim elementem niezwykle ważnym dla rozwoju tej miejscowości, choć później bagatelizowanym, jest woda. To właśnie rzeka jako miejsce transportowe, to właśnie rzeka i jej cieki specjalnie tutaj stworzone sztucznie odnogi, a niektóre nawet być może naturalne odnogi rzeki Soły wykorzystane później w procesach technologicznych były tym elementem, który pozwalał na rozwój działalności. Bo nie mamy wątpliwości, że i młyny, i tartaki działały w oparciu o wodę. Tak to w owym czasie wyglądało. Tutaj podsumowałem, że mniej więcej 20 rodzin kmiecych gospodarujących na 22 półrolkach. Tam wcześniej miałem informację w tej poprzedniej, bardzo też ciekawą, mowa o tym, że wieś założona była na trzech łanach. Możemy sobie próbować wyobrazić dokładnie, jak wielka to była wieś, jaki areał zajmowała. Czy mamy jedną wątpliwość, w owym czasie funkcjonowały trzy rodzaje miary zwanej łanami. Łan frankoński, flamandzki i łan polski. Tutaj ten polski pojawia się w centralnej Polsce dosyć wcześnie, natomiast tu pytanie, skoro przyjmuje się, że skoro miejscowość Żywiec i miejscowości ościenne prawdopodobnie lokowane były na prawie magdeburskim, to z tym prawem magdeburskim najbliżej prawnie i lokacyjnie jest łan frankoński. Ja tutaj zamieściłem mniej więcej informację, że jeden łan to jest, przyjmuje się od 22 do 25 hektarów, więc gdybyśmy te trzy łany przeliczyli na hektary, bo to jest nam dzisiaj bliższe do przeliczenia, to mamy około od 66 do 75 hektarów. Jak to porównać? No, wyobraź

ale wszystko, co naokoło, w czasie, o którym mówimy, było lasem. I aby przysposobić sobie większą część gruntu, pozostałą część gruntu, wymagało to olbrzymiego nakładu pracy. Drodzy Państwo, ale wróćmy do tej strony. Mamy też kolejny inwentarz 715 roku, który wspomina 22 rolników. Znowu pojawiają się bardzo fajne nazwiska i tutaj pojawia się po raz pierwszy, szczególnie zwracam uwagę, Marcin Pawlus, przedstawiciel bardzo zasłużonej rodziny dla tego terenu, choć w owym czasie jeszcze z Zabociem niewiele miał wspólnego, bo przy jego nazwisku w inwentarzach pojawia się dopisek privilegat, to jest określenie o zwolniony, uprzywilejowany. Z czym się wiąże tenże właśnie wniosek? Ano z tym, że jego dziad Urban Pawlus otrzymał od Jana Kazimierza w zamian za odebrane mu wcześniej ziemię na terenie wsi Leśna Stara albo Leśna Górna. Tamte ziemie przeznaczono na wówczas powstający folwark i Jan Kazimierz, a właściwie Marcin Piegłowski, administrujący Żywcem i Zamkiem Żywieckim w jego imieniu, dał mu te ziemię na za Zabłociem leżące, bo tak to się w owym czasie mówiło, i z racji tego, że był pokrzywdzony na tej transakcji, bo dostał surowe na pniu, jakbyśmy to powiedzieli, ziemię, które częściowo musiał sam wykarczować, sam w jakiś sposób do tej trójpolówki przysposobić, bo taki był system uprawy ziemi rolnej w owym czasie. Więc skoro był pokrzywdzony, w tym samym dokumencie Jan Kazimierz dodaje mu taki właśnie tytuł privilegatu, czyli na wieki zwolniony z wszelkich danin należnych Zamkowi Żywieckiemu. I z tego tytułu rodzina Pawlusów korzystała aż do wieku XIX, bo tak to, drodzy Państwo, funkcjonowało i te prawa były przestrzegane. Tutaj też pojawia się, drodzy Państwo, po raz pierwszy karczmarz, a więc mamy człowieka, który prowadzi karczmę. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Wymienieni są też dwaj młynarze. I tutaj też ciekawa sprawa. Pojawia się Grzegorz Szafrański jako młynarz numer jeden i drugi młyn prowadzony przez tegoż właśnie privilegatusa Marcina Pawlusa, przy którym jest informacja. Bo tutaj, w przypadku młyna, podatek opierał się na czymś innym i tutaj już nie był zwolniony, ale płaci tylko młyńskiego 10 zł. Nie płaci żadnych danin na rzecz dóbr żywieckich, na rzecz dworu, ale płaci tylko te 10 zł jako podatek od działalności technologicznej, od działalności młyńskiej. Drodzy Państwo, i tutaj jest taka mapka, która jest też bardzo ciekawą mapką, ukazującą układ tychże łanów, o których Państwu mówię. Na terenie Zabłocia można zaobserwować nakładanie się dwóch średniowiecznych układów przestrzennych. Wcześniejszy to jest ten układ łanów i łany żywieckie, układ łanów, ich bieg, nawiązuje idealnie do układu łanów zabłockich. Można by sugerować, że obie struktury były wyznaczone w tym samym okresie historycznym, w tym samym okresie zaczęły funkcjonować. Natomiast ciekawostką jest to, na to nakłada się kolejna bardzo ciekawa forma osadnicza, zwana zarąbkami, a u nas na Zabłociu placami, bo tak też to dzisiaj się to nazywa. I te właśnie place, o których mówimy, to są późniejsze, dalsze, peryferyjne części Zabłocia, które z latami dorastają, przyrastają do tejże miejscowości, powiększając jej areał. Niewątpliwie najmłodszy z tych wszystkich, najpóźniej powstały, byłby ten zarąbek Pawlusów, o których Państwu mówiłem, Urbana, który otrzymał w roku 1655 i w owym czasie w dokumentach jest nazwa nad Zabłociem, a więc widzicie Państwo, to jeszcze nie jest Pawlusie, o którym dzisiaj mówimy, bo o tym terenie cały czas wspominamy, ale nad Zabłociem, dopiero potem wchłoniętym przez tą osadę. Co zmuszało ludzi do tego, aby z w miarę dobrze przygotowanej ziemi uprawy rolnej przenosić się na ugór leśny i wyprawiać tą ziemię, walczyć o tą ziemię, walczyć o ten areał od nowa? Otóż, drodzy Państwo, sytuacja była bardzo prosta. Szczególnie wiek XVII był wiekiem, kiedy w Polsce powstaje, rozwija się bardzo dynamicznie, chociaż to już działało nieco wcześniej, szczególnie w dobrach kościelnych, w dobrach zakonnych, ale w majątkach szlacheckich powstaje coś takiego jak gospodarka folwarczna. Powstają folwarki. Gdybyśmy chcieli porównać albo przybliżyć Państwu formę gospodarki folwarcznej, czym to się różni od dotychczasowej gospodarki, to jest ni mniej, ni więcej, ale gospodarstwo ekonomiczne nastawione na produkcję, którym pracownicy nie są właścicielami terenu, nie są właścicielami gruntu, są li tylko pracownikami. Pracują i mieszkają, właściwie mieszkają za to, co wypracują. Dostają lokum, dostają domy,

0: być może udział w części płodów rolnych, natomiast całość dochodu z folwarku jest dochodem właściciela gruntu. W tym przypadku możemy mówić o Mikołaju Komorowskim, który po 1608 roku zakłada na przykład folwark starożywiecki, folwark obszar Sporyszu. Z czym to się wiąże? Wyrugowuje ludzi z tamtych terenów, bierze dobrą, przygotowaną rolniczo ziemię, wyrzuca ludzi pracujących na tej ziemi i mieszkających, i ci ludzie mają dwie możliwości. Albo pozostają pracownikami folwarku, jeżeli są na tyle biednymi i bez możliwości pracy dalszej i w rębu lasu na przykład, a więc nie jest to rozbudowana rodzina wielopokoleniowa, która całą grupą osadniczą może się przenieść w nowe miejsce i pracować, aby tą ziemię na nowo pozyskać. Ci ludzie zostają pracownikami folwarków. Natomiast cała reszta musi się wynieść, szukając nowego miejsca osadniczego. To powoduje powstawanie tych właśnie zarąbków, tych właśnie placów. W prawie ówczesnym funkcjonowało to w ten sposób, że od 2 do 5, czasami jeżeli teren był szczególnie trudny i więcej lat, ludzie ci byli zwolnieni z wszelkich danin na rzecz dworu. Ale tak dobrze nie było, że oni do końca życia i swojej działalności byli zwolnieni. Nie. Po kilku latach przychodził do nich poborca podatkowy i mówi: dobra, skończył się wam ten okres przysposobienia, macie już dom, macie już pole, są dochody, gospodarka funkcjonuje, czas, abyście te podaniny na rzecz dworu świadczyli. I tak też było w tym przypadku. To właśnie powstawanie tych folwarków, szczególnie za Mikołaja Komorowskiego, który prowadząc taką, a nie inną gospodarkę na żywiecczyźnie, szukał wszelkich możliwych środków, aby dywersyfikować dochody majątkowe, i to też wiązało się z tego typu działaniem. To on po raz pierwszy zlikwidował dawną część osadniczą Starego Żywca, zmieniając jej formę administracyjną z osady na folwark, na wieś. Jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie, drodzy Państwo. Nie wiem, czy wiecie, kiedy zlikwidowano na naszym terenie folwarki. Co zlikwidowało folwarki na naszym terenie, gospodarkę folwarczną w kraju takim jak Polska? 6 września 1944 uchwała o reformie rolnej, manifestu PKWN. Do tego czasu w wielu miejscach w kraju funkcjonowały ni mniej, ni więcej folwarki. Zauważcie Państwo, jak płynnie we współczesnych czasach dokonano przejścia z gospodarki folwarcznej, a więc częściowo niewolniczej, w gospodarstwa kolektywne, które były tak modne za komuny, prawda? Te PGR-y, SKR-y, to była kontynuacja tego samego systemu. To jest rzecz niesamowita, kuriozalna, ale tak to działało w naszym tutaj geopolitycznym położeniu, że dopiero XX wiek, a właściwie lata 80. zmienił tą strukturę. Część reformy rolnej poświęcono na kolektywizację tych majątków, więc podzielono je, rozdano prywatnym użytkownikom, prawda? Ale te dobrze prosperujące funkcjonowały dalej. Na Żywiecczyźnie mieliśmy przykład. Majątek w Lipowej, majątek niedalekim Wieprzu, w drugim Wieprzu, bo tam były dwa majątki rolne. To były majątki działające dalej w strukturach założone w czasach folwarcznych, a działające do XX wieku jako właśnie tego typu gospodarstwa. I drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli teraz zastanowić się, czy mamy jakieś ślady po tym układzie średniowiecznym, które mogłyby nam jeszcze faktycznie wyjaśnić albo powiedzieć, no może facet ma rację, może to nie są jakieś prawdy objawione, ale gdzieś ślad funkcjonuje. Oczywiście, że tak, drodzy Państwo, może już nie takie stare, ale jednak, zobaczcie, spacerując po Zabłociu, można zobaczyć coś takiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest. To jest chyba najstarszy na Zabłociu ciek wodny, związany z działalnością przemysłową tartaczno-młynarską, a w tym przypadku zaopatrzenie browaru w wodę. Ciekawostką jest to, że konserwator wojewódzki chyba w ogóle nie ma świadomości tego, że coś takiego w długości 0,5 kilometra funkcjonuje. Co więcej, w górnej części ujęcia po lewej stronie rzeki Leśnianka i w dolnej części zachowane są do dziś resztki, dobrze zachowane resztki działań hydrotechnicznych, a więc na górze mamy ujęcie z murem wysokości 2 metrów, sugerującym, że w tamtym miejscu mógł funkcjonować młyn, bo jest to mur, który pozwalał na zastosowanie koła nadsiębiernego albo śródsiębiernego, czyli tego biorącego wodę z połowy wysokości. Dalej w ścieżce, która biegnie dziko koło tego miejsca, widać resztki muru kamiennego, sugerującego, że tam jakiś budynek faktycznie funkcjonował. Na wysokości browaru, na wysokości bloków, które powstały za browarem dokładnie, kolonia 88, tak bodajże browarna 88 z tyłu tam, widać wyraźnie rozgałęzienie, tak zwany kanał ulgi, czyli miejsce, w którym w razie dużego stanu wody można było tą wodę za pomocą otwarcia wypuścić z powrotem do leśnianki, aby nie niszczyła urządzeń hydrotechnicznych, a jeżeli był niski poziom wody, to ta woda mogła iść tym ciekiem dalej do browaru i do młyna. To jest pozostałość właśnie tego typu działalności, być może ostatnia na Zabłociu, na dwóch murkach, zarastająca, zasypywana systematycznie śmieciami i niszczona przez czas i sam browar, bo browar też dokonał ostatnio wielkich zniszczeń. Gdybyście Państwo też chcieli zobaczyć, jak wyglądało umocnienie hydrotechniczne tych dawnych cieków wodnych, kanałów, które biegły przez całe Zabłocie i nie tylko Zabłocie, to tu jest ślad na leśniance w dolnym biegu już na wysokości tak zwanej nowej plaży miejskiej, gdy jeżeli się przyjrzycie, to pod obecnym nasypem widać wyraźnie stary system umocnienia wałów przed erozją. Od razu podpowiadam Państwu, to jest już system z początku XIX wieku, z czasu, kiedy prostowali ten odcinek, bo jeżeli przyjrzycie się temu odcinkowi biegnącemu od mostu przy browarze, to ten odcinek ma prawie idealnie prowadzoną linię prostą. Ta linia prosta nie występuje w naturze, szczególnie w rzekach górskich, a jeżeli przespacerujecie się wzdłuż obecnej Welosoły na drugą stronę kładki, to tam w tej trawie widać wyraźnie stare koryto, już niefunkcjonujące stare koryto leśnianki, które pierwotnie niegdyś meandrowało i miało nieco inne ujście do rzeki Soły. Ale tutaj widać wyraźnie, jakie rozwiązania stosowano w celu umocnienia brzegu przed erozją. Właśnie paliki pionowe oplecione faszynami, a pod tym była faszyna układana w formie plecionki koszykowej w poziomie, która jeszcze powodowała, że ta erozja wału właściwie wchodzącego już na brzeg nie była tak ostra i tak sukcesywna, aby wpływać na zmianę koryta samej rzeki. To są szczególiki. Drodzy Państwo, gdybyśmy chcieli jeszcze sięgnąć do najstarszych zabytków Zabłocia, to mam pytanie, czy wiecie, do czego musielibyśmy sięgnąć? Do kapliczek, niestety, bo to są najstarsze przykłady tej małej architektury, ale jednak nic więcej, nic starszego niż kapliczka z 1718 wieku stojąca pod dębami, czy ta bliżej, nie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wynikało to z tego, że miejsce, o którym wspominamy, że miejsce, o którym mówimy, przechodziło tak gwałtowne zmiany na przestrzeni ostatnich 150 lat, że te właściwie ślady możemy dojrzeć tylko w takich elementach, jak tutaj Państwu pokazywałem, bo wszystko, co później po prostu narosło na tą strukturę. I to jest właśnie to miejsce, o którym mówimy, tego dawnego brodu, a potem dawnego mostu, który ułatwiał przebycie rzeki Soły z jednej strony na drugą. A w plakacie, drodzy Państwo, posiłkowałem się mapą bardzo starą z roku 1778, gdzie mapa bardzo fajnie pokazuje nam to w ujęciu administracyjnym, o czym Państwu wspomniałem. Zwróćcie uwagę, rzeka Soła, Grojec, Koszarawa. Zobaczcie Państwo, tutaj też widać, ile odnóg te rzeki miały. Te rzeki nie były tak utrzymane, jak mamy je dzisiaj. One nie były tak hermetyczne, sterylne, proste. Tam przyroda robiła swoje i rzadko kiedy posuwano się do wielkich działań melioracyjnych, do wielkich działań regulacyjnych. W przypadku Żywca tym pierwszym wielkim budowniczym działań melioracyjnych był ksiądz Franciszek Augustyn, o którym wspominałem już wielokrotnie, bo to on jako pierwszy budował takie z prawdziwego zdarzenia wały umocnieniowe. Ale co jest ciekawe na tej mapie? Zobaczcie Państwo, mamy Żywiec i ta czerwona linia biegnąca z jednej strony na Bielsko, z drugiej strony na południe Europy, bo to jest druga bardzo ważna rzecz, właściwie trzecia już, drodzy Państwo, trzecia, bo mieliśmy lokację miasta, potem woda, która była rzeczą niezbędną do życia i do procesów technologicznych i ułatwiającą właśnie chociażby wymianę handlową w postaci tratw na przykład, a to jest trzecia rzecz, drodzy Państwo, wytyczenie cesarki. Nieco wcześniej, a więc w czasie, kiedy powstaje ta mapa, już istniał odcinek biegnący ze Lwowa przez Kraków na Wadowice. Istniała potrzeba skomunikowania, to jak Państwo domyślacie się, są czasy już panowania nieboszczki Austrii, istniała potrzeba skomunikowania południowych stron i ułatwienia komunikacji ze stolicą Wiedniem, więc tutaj bardzo szybko inżynierowie skupieni w odpowiednim zarządzie przystąpili do planowania i przeprowadzenia tejże drogi. Przeprowadzono ją, jak Państwo wiecie, przez Przełęcz Kocierską, co budziło wiele kontrowersji, bo niektórzy uważali, że można by ją było prowadzić prostą, łatwiejszą drogą dołem. Nie wiemy, co wpłynęło na to. Wybrano być może najkrótszy wariant, później nastręczający wiele problemów technicznych, chociażby pogodowych, atmosferycznych, ale trudno, nie o tym mówimy. My mówimy o tym odcinku, który pojawia się tutaj. A więc mamy ulicę Kościuszki, która też jest elementem tego ciągu komunikacyjnego, bo przez środek Żywca nam ten trakt podprowadzono, co bardzo dobrze robiło miastu. No i oczywiście mamy te szlaki. Zobaczcie, jak mechanicznie szlaki wcięto. dla ówczesnych inżynierów nie były ważne rozwiązania komunikacyjne, to znaczy tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, no połączmy przysiłek A z przysiłkiem B, poprowadźmy tą drogę wzdłuż tych domów. Zobaczcie Państwo, bo na tej mapie mamy jeszcze ślad tego założenia średniowiecznego. Całe życie Zabłocia skupia się gdzie? Rzeka Soła, mnóstwo wysp, mnóstwo cieków wodnych, które płyną w lewo, w prawo, młynówek, tartaków i tak dalej, i tak dalej. I to tu, sądząc z tych plamek, skupia się całe życie ówczesnego Zabłocia. Gdybyśmy chcieli szukać śladów tego Zabłocia, to musielibyśmy się właśnie udać na teren dzisiejszej Garbarni, zakładów tam funkcjonujących, a więc tartaku, dawnej rzeźni i przejść się ulicą Garbarską aż do Papiernika i dalej wzdłuż młynówki mniej więcej mielibyśmy centrum ówczesnego Zabłocia. Skoro była to wieś, nie wypracowała żadnego placu, bo wsie też przechodziły pewne ewolucje, były wsie łańcuszkowe, były wsie tak zwane promieniste. Układ wsi zależny był od położenia terenu, od terenu, w jakim wieś była założona. Więc jeżeli był miejsce wypłaszczone, ten rozmach mógł rozchodzić się na boki i ten impuls osadniczy sięgał wszędzie równo. Więc ta wieś często generowała jakieś takie umowne centrum. Być może był to kościół, koło którego skupiało się życie, a koło kościoła powstał plac, który był targowiskiem, a potem być może rynkiem. W przypadku Zabłocia tak nie było. Niestety nie mieliśmy tego właśnie głównego obiektu sakralnego, bo zawsze była to parafia podległa Żywcowi i na tym mieszkańcy Zabłocia skupiali się. Nie było tej inicjatywy, aby wybudować tutaj, ufundować odrębny kościół, a być może to by było tym asumptem do tego, aby zrodziło się coś takiego jak jądro osady, jak późniejszy rynek. Do dziś tego w Zabłociu nie mamy. Wytyczono, zobaczcie Państwo, jak strzelił po linii prostej cesarkę i zauważcie, to jest ta trzecia dominanta, która powoduje, że od momentu powstania, a zauważcie ile lat budowano tą drogę. 4 lata budowy odcinka drogi od Wadowic przez Przełęcz Kocierską, Kocierz w kierunku na dół, na Zadzielę, Żywiec, aż do granicy, drodzy Państwo, do Czadcy. 4 lata wybudowano odcinek drogi, bitej, solidnej, utwardzonej, datnej do przejazdu dla wszelkich pojazdów. Ale widać z tego, że drodzy Państwo, skoro mapa pochodzi z 1778 roku, to jeszcze przez długi czas to całe życie skupiało się wokół tych domów tutaj usytuowanych u początku tych łanów, bo łany te biegły w osi północy, przepraszam bardzo, wschód-zachód, to jest ta krawędź wschodnia. Jedynym ograniczeniem tej krawędzi wschodniej była rzeka Soła. Oczywiście te domy, możemy domyślać się i tak chyba faktycznie było, te domy były budowane w pobliżu Soły, ale na tyle daleko, żeby to było bezpieczne w razie wezbrań wiosennych czy jakichś tam śródrocznych powodzi. To wszystko wiązało się z bezpieczeństwem. Natomiast łany biegły w układzie wschód-zachód i biegły aż do wsi Leśna, wsi Lipowa. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która daje nam nieco inny, bo to jest mapa bardziej plastyczna, z układem urbanistycznym, bardzo fajna i bardzo wiele wnosząca, ale kolejna mapa to jest kataster, zobaczcie Państwo, i tu jest to, o czym mówię. Tutaj widać na tym katastrze o rok 885 ten układ łanów, o których mówimy, północ-południe, ale te plamy, które tutaj Państwo widzicie, osadnicze, takie większe skupiska, niestety mapę nie mam w lepszej jakości, te plamy osadnicze to jest przykład tego właśnie wtórnego zasadzania tych placów, tych zarąbków. To są miejsca, które pozyskano w drodze wyrębu, obróbki, osadzone przez często jedne rody i tak czasami też bywa do dnia dzisiejszego. Czasami zwane od tych rodzin do dnia dzisiejszego umownie w tej nomenklaturze zabłockiej, tak a nie inaczej, od nazwisk tam ludzi mieszkających. Drodzy Państwo, kolejna mapa, która też jest kolorową, choć nie dotyczącą Zabłocia, ale chcę Państwu coś właśnie pokazać, bo mapa jest 844. Ja tutaj napisałem, że nie jest to mapa Zabłocia, ale mapa gruntów sąsiadujących z Zabłociem, dających nam pojęcie o tym, jak te cieki były położone. I tu jest bardzo ważna jedna fajna informacja. Na początku mówiłem Państwu o tym, że to miejsce tutaj zaraz za mostem, to jest to pierwsze dogodne miejsce do przejścia jako brud, prawda? A to jest mapa, która stanowi dowód, dlaczego ten brud tutaj mógł powstać. Dlaczego nie powstał na wysokości Zadziela czy Pietrzykowic. Jeżeli byśmy popatrzyli na mapę fizyczną z ukształtowaniem terenu, to zauważylibyśmy, że rzeka Soła, płynąc w kierunku północnym, wcina się w przewyższenia, pewne wzniesienia na brzegu, lewym brzegu rzeki Soły, podbywając ten brzeg i czyniąc tamten brzeg bardzo stromym i bardzo głębokim w tamtym biegu koryta. To miejsce jest najpłytsze. Jeżeli do tego dodamy, zobaczcie Państwo, wyspy, które często w inwentarzach pojawiają się jako wyspy, a więc były, skoro pojawia się nam w inwentarzu na przykład z tego 715 przypadku żywca wyspa objęta zbiorem podatków, uwzględniona jako pastwisko, to znaczy, że ta wyspa funkcjonowała przez dłuższy czas, na tyle długi, że mogła tam urosnąć trawa, nie były to lite żywe kamienie, ale już zasypana ziemią, już zarośnięta trawą, gotową do jakiejś prostej formy gospodarowania. Dlatego objęto ją podatkiem. I to te wyspy niewątpliwie były tym elementem ułatwiającym pokonanie. Nam by się wydawało, że pokonujemy dwie rzeki połączone w jedno, prawda? A więc powinno być głęboko. Ale ten układ wysp funkcjonujący aż do XIX wieku, drodzy Państwo, był tym elementem, który właśnie ułatwiał przejście rzeki w tym, a nie w innym miejscu. Ktoś mógł już tutaj dokonać przejścia, bo pokonywał jeden odcinek z wyspą drugi, a i ta wyspa na pewno była tym elementem, który znacznie ułatwiał budowę jakiegokolwiek mostu, prawda? Bo nie pracowaliśmy całej długości mostu w korycie rzeki, ale mieliśmy ten moment, gdzie mogliśmy ten most posadowić nieco solidniej właśnie na takim wypłaszczeniu. I tutaj jest fajna moja konkluzja, drodzy Państwo. Mówiliśmy o łączkach tych przez Jana Komorowskiego przekazanych mieszkańcom Zabłocia. To jest ten teren. To tu, zobaczcie, później zwany Zawodą albo Zawody, jak na tej mapie widać, bo jest to mapa austriacka. Widać wyraźnie, jakie to było wypłaszczenie. To był teren niegdyś użytkowany przez mieszkańców miasta jako Zabłocie. Zabłocie, Boże, jako pastwisko. Przepraszam Państwa za przejęzyczenie. Chcę myśleć szybciej niż mówię. Natomiast widać wyraźnie biegi koryt. Niewątpliwie to koryto tutaj rozdwajało się i w dwóch kierunkach Sienka i druga rzeczka, która też również tutaj płynęła, o której wielokrotnie wspominaliśmy, mówiąc o chociażby futrzarni żywieckiej czy zakładach chemicznych, bo tam na tych mapach, które Państwu pokazywałem, a jedną z nich jeszcze chyba pokażę, ta rzeczka się pojawia, ta właśnie ważny element, który jest rzeką. Gdybyśmy chcieli szukać miejsca, gdzie Jan Komorowski kazał usypać kopce, to idealnym miejscem byłaby ta granica, drodzy Państwo. I kto wie, czy gdybyśmy się nie udali w kierunku północnym, w kierunku Lesnej dzisiejszej i Siennej, nie znaleźlibyśmy w polach miejsca, które jeszcze być może wskazywałoby na funkcjonowanie tego typu znaków, bo kopce te nie mogły być małymi ziemiankami. To musiały być znaczne obiekty techniczne, które ułatwiały ten podział, jasno nam mówiły, tu dalej nie mamy prawa orać, tu dalej nie mamy prawa się kręcić, bo to jest już żywiec. Widać też wyraźnie, jak kabat jeszcze w tym czasie, w XIX wieku, teren po dawnym lesie był wycięty, wyłączony z gospodarowania. Widać wyraźnie dawne ujęcie linianki cegielnianej, cegielni, która już w średniowieczu na terenie żywca funkcjonowała. No i oczywiście droga cesarska, ten odcinek w kierunku Bielska, o której przed chwileczką wspominaliśmy. Gdybyśmy mogli przelecieć samotnie, ja tutaj specjalnie pobrałem taką mapę z Google, zobaczcie Państwo, widać wyraźnie, fajnie w tym układzie, ten układ dawny łanowy, który jeszcze funkcjonuje, ale zwróćcie uwagę, że on funkcjonuje tu na wysokości jeszcze ulicy Piaskowej, Żwirowej, Wczasowej, wyżej i powyżej współczesnej obwodnicy, a więc Lelewela, Słoneczna, tam wyżej. Natomiast tu, w okolicach tego trzeciego elementu wpływającego na rozwój, czyli dawnej cesarki i czwartego, o której za chwileczkę powiem, następuje zaburzenie, bo tutaj bardzo wiele dzieje się, tutaj dzielą się te działki na inne, łączą się w całość, więc powstaje zupełnie inny układ kartograficzny, zupełnie inny układ katastralny tego terenu. Gdybyśmy chcieli sięgnąć do początków i tych najstarszych wzmianek o zabudowie, a więc tutaj, przepraszam, sięgnę do tej urbanistyki, o której wcześniej powiedziałem, to niewątpliwie najstarszą wzmianką o tym, że na Zabłociu powstaje budynek murowany. To jest pierwsza pisana wzmianka o budynku murowanym. Jest to wzmianka zawarta, jak do Państwa domyślacie, w kronikach żywieckich Łukasza Augustyna, która mówi, że w 1837 roku pan Karol Schreter, on to inaczej pisze niż później się to właściwie pisało, wybudował wspaniały dom na polach zabłockich w pobliżu mostu. I teraz pytanie brzmi, czy chodzi o to, co Państwu tutaj pokazałem, bo Karol Schreter jest jednym z pierwszych protoplastów działalności papierniczej na Zabłociu. I to, co Państwo widzicie, to jest stara litografia ukazująca tą najstarszą papiernię, jaka tutaj funkcjonowała. Wcześniej Karol Schreter miał folusz, czyli przedsiębiorstwo działające, wiecie Państwo, co to jest folusz? Folusz to jest przedsiębiorstwo, które z wełny produkuje filc. za pomocą odpowiedniego nagrzewania, gotowania i zbijania powstaje bardzo mocna tkanina, bardzo mocny, bardzo odporny na zniszczenia materiał i to właśnie tym zajmował się Schroeter. Schroeter odkupił od księdza Augustina wcześniej upadającą, działającą po drugiej stronie rzeki Soły na terenie Żywca papiernię, która z racji zamulenia i za zniszczenia kanałów w wyniku pewnej powodzi przestała działać. Ksiądz Franciszek Augustyn to kupił, licząc, że uruchomi tą działalność produkcyjną na terenie Żywca, przepraszam bardzo. Nie udało mu się to. Znalazł nabywcę, nabył to od niego właśnie Schroeter, ale Schroeter nabył to tylko po to, aby tą firmę zlikwidować, zamknąć i aby tą działalność przemysłową, którą nabył formalnie, przenieść na Zabłocie. I nie wiemy, czy na miejscu swego Folusza, bo Folusz też wykorzystuje do celów produkcyjnych, koło młyńskie. Też tam są pewne młoty, które biją za takie tłuczki, biją tą wełnę, ale na miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje papiernia, powstaje ten stary zakład. Zobaczcie, z bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dach. Były to tak zwane suszarnie. A tutaj, zobaczcie Państwo, jest to jeszcze jeden element wodny, który powstaje nieco później, ale bardzo ważny dla dzisiejszego Zabłocia, a więc ten kanał zasilający niegdyś papiernie w tę wodę do produkcji, napędzający dawne koła, młyny do mielenia, bo to było bardzo ważne, młyny do mielenia drewna, substancji drewnej. Jeżeli pójdziecie Państwo rzeką Sołą w kierunku Jazów i na Jazie zatrzymacie się, zobaczycie w koryto, to leżą tam takie masywne, wielkie kamienie okrągłe. I ktoś pewnie by się zastanawiał, co to za megality tam są, ale to są właśnie dawne pozostałości tej właśnie produkcji papierniczej opartej na mieleniu nie tylko szmat, bo to wyszło później, koła ścierne do ścierania szmat, a wcześniej z masy drzewnej. I to jest właśnie ten element, który był niezbędny, aby te koła ścierne napędzić, a więc kolejny element, o którym wcześniej mówiłem, woda. Mówimy tutaj o Schroeterze raz, ale drugim budynkiem, który niewątpliwie należał do Schroetera, jest ten budynek. I tutaj jest sporo wątpliwości, skoro ksiądz Augustyn pisze o tym, że wybudował w pobliżu mostu, no więc nie wiemy, czy chodziło o ten, chociaż stylistycznie ten budynek mógłby być troszkę młodszy niż informacja, o której wspominam, ale jednak też do tej rodziny należał. I jak widać, chociażby z tego, co tutaj jest nad samą bramą wejściową. Drugim zakładem, który był, tak jak i papiernia, niemalże wklejony w rzekę, który bez wody nie obyłby się, no oczywiście jest to, co działało tutaj za ścianą. Zobaczcie Państwo, też dosyć stara proweniencja, bo 846 winietę, którą na pewno znacie, prawda? A więc pierwsza parowa fabryka mydła Szymona Munka. Na brzegu której, zobaczcie, na krawędzi której widzimy rzekę Sołę i być może relikt mostu, który tutaj wchodził w dzisiejszą ulicę Dworcową. No tutaj mamy pewne wątpliwości, czy to, co tutaj jest, nie było tutaj z tyłu bardziej. Co więcej, ta winieta, bo jest to winieta, papier firmowy, może być troszkę, można by przypuszczać, że jest troszkę z rozmachem przerysowana urbanistycznie, bo te budynki są bardzo duże, a mam w posiadaniu plany później chociażby budowy komina, rozbudowy kotłowni tutaj, która funkcjonowała na zapleczu tego budynku właśnie w kontekście fabryki mydła. I na tych planach widać nieco inny układ budynków i budynki mniejsze. Nie tak rozbudowane, nie tak w masie usytuowane jak tutaj. Ale jest to ciekawy przykład tego, że rzeka, że woda jest tym elementem niezbędnym do działania, do rozwoju przemysłu. Pierwsze w formie handlowej, transportowej, komunikacyjnej. Czasy współczesne, bliższe nam to oczywiście forma jaka? No forma napędowa wszystkich technologii, które były niezbędne. A potem, kiedy wchodzi para, no oczywiście też, mimo że mamy silniki parowe, to ta woda jest niezbędna. Chociażby do produkcji tejże pary. Drodzy Państwo, no i oczywiście czwarta, niezwykle ważna część tego rozpędu dla Zabłocia, to oczywiście budowa kolei. Drodzy Państwo, bo to, co było bardzo ważne, bo droga spowodowała, że ciężar gatunkowy osadniczy z czasem przeniósł się wzdłuż tej drogi, bo to było dogodne miejsce do transportu, do załadowania wozów, do rozładowania tychże wozów, do powstania karczmy, zajazdów, lokali, bo wygodniej było iść drogą, szczególnie od Żywca, wytyczoną piękną, prostą, ubitą, choć jak mówią dokumenty i prasa, szczególnie z początku XX wieku, bardzo zaśmieconą, często tumany kurzu wznoszone przez wiatr przeszkadzały mieszkańcom Zabłocia, o co oczywiście w pewnym czasopiśmie wychodzącym tutaj na Zabłociu apelowano, aby ten porządek w jakiś sposób utrzymać. Drodzy Państwo, pierwszy wybudowano ten 20-kilometrowy odcinek z Bielska do Żywca i na Żywcu trasa kończyła się, potem powstaje tak zwana trasa kolej transwersalna i ta kolej jest już tym przedłużeniem odcinka na południe i na Czadce i na Wiedeń i na Suchą Beskidzką i od tego momentu Żywiec staje się jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych. Oczywiście wiele razy już wspominaliśmy o to, jak ważny był to węzeł kolejowy, jaki wpływ na rozwój kulturalny, przemysłowy, osadniczy dla tego terenu generował. Natomiast należałoby tylko współczuć ówczesnemu miastu Zabłocie, że nie dopuściło do zbudowania tego typu węzła kolejowego. Ja Państwu zilustruję tylko w postaci zdjęć tę pierwszą fazę dworca, bo tak ten dworzec od frontu i od tyłu w owym czasie w tej pierwszej fazie wygląda. Zobaczcie, nieco inaczej niż dzisiaj. Tu mamy tą fazę od ulicy Głównej, Dworcowej, a tu mamy fazę od zaplecza, czyli od strony dzisiejszych peronów kolejowych, bo mamy tu ni mniej, ni więcej, ale piękne dwie lokomotywy, które stoją jako dekoracja całego tego zbiegowiska. Być może jest to poświęcenie jakiegoś sztandaru kolejowego, austriackie, austro-węgierskie mundury, więc była tam na pewno pewna gala. Niestety nie mam, mimo że zdjęcie jest w naszych zbiorach, nie mam informacji, z czym była związana. Jeszcze jeden ciekawy budynek, który tak mi się w kontekście narzucił, który funkcjonował w okolicach Zabłocia już w okresie międzywojennym, a którego też dzisiaj nie ma, to zobaczcie, taka duża strzelnica kolejowego przysposobienia wojskowego funkcjonowała w tym miejscu, gdzie jest dzisiaj sklep nieczynny, nie, sklep meblowy i przejście nad torami. To przejście znajdowało się tutaj, a jeżeli przyjrzycie się w bruk, resztki bruku, które znajdują się tam koło tych pawilonów takich nieudanych i sklepików, to jeszcze na przykład podstawa tego masztu, czy fundamenty wylewek tych schodów do dzisiaj są widoczne tam w tym żwirowisku koło dworca kolejowego, przechodząc koło obecnie remontowanego budynku. I tutaj posiłkuję się jeszcze jedną mapą, to jest rok 906, drodzy Państwo, mapa, która już ukazuje nam te wszystkie formy połączone w jedno. Wszystkie te aspekty, bo mamy i zobaczcie wodę, ale mamy już cesarkę, która biegnie, która jest już, jakbyśmy to powiedzieli, ukonstytuowana w terenie, obrośnięta w zabudowania, już znalazła swoje miejsce w krajobrazie, już generuje pewne działania i pewne zachowania, no i oczywiście mamy stację kolejową. Gdybyśmy chcieli to, drodzy Państwo, jeszcze raz na mapie narysować, jak to wyglądało w tych procesach osadniczych, no to mielibyśmy tą pierwszą fazę aż do czasu budowy drogi, gdzie mieszkańcy Zabłocia skupiali się w tym pasie, zobaczcie, w tym pasie koryta rzeki Soły i właściwie prowadząc gospodarkę rolną, opierali się na tej działalności rolniczej. Natomiast to, co dzieje się później, to mamy oczywiście cesarkę w tym odcinku, no i oczywiście trasę kolejową pierwszą do Żywca, Bahnhof, tu mamy dworzec, a potem tą trasę kolejową biegnącą dalej na południe. I tutaj jest też jeszcze jedno spostrzeżenie, że skoro woda była tak ważna dla wielu co procesów produkcyjnych, nawet tych ostatnich 100-150 lat, to też widać to wyraźnie w położeniu wielu przedsiębiorstw, które funkcjonowały jeszcze w okresie międzywojennym na tym terenie, bo to jest taki prosty od cepa rysowany schemat, ale mamy rzekę Sołę i mamy ulicę Dworcową i zobaczcie Państwo, to co jest w pobliżu Soły, to co opierało się na sole i na ciekach wody, co wykorzystywało wodę w procesach produkcyjnych, jest elementem, które usadowiło się w pobliżu, w tej przestrzeni między drogą a rzeką. To są te przedsiębiorstwa, które zatarły nam ślady tego wczesnego osadnictwa. Być może funkcjonujące gdzieś jeszcze w terenie ślady funkcjonowania dawnej wsi, bo jakbyśmy wrócili do kilku map wstecz i zobaczyli, to tam w jednym miejscu na terenie dawnego Zabłocia funkcjonuje taki krzyżyk, co oznaczałoby kapliczkę. Być może to jest ślad na mapie katastralnej najstarszego obiektu sakralnego, który tutaj funkcjonował, którego dzisiaj nie znamy, ale nawet nie mamy dokładnie miejsca tego posadowienia. A po tej stronie, zobaczcie, mamy już arcyksiężęcy browar w Żywcu, ale też oparty o rzekę, bo tak mówiłem wcześniej niewątpliwie i do dzisiaj i w reklamach to wykorzystuje czystą górską wodę do swojej produkcji. Mamy fabrykę smarów w Pacała, mamy Zabłocie, zakłady chemiczne, przetwórnia owoców. Oczywiście nie wymieniam wszystkich, bo tych przedsiębiorstw ta inwencja przemysłowa mieszkańców Zabłocia była olbrzymia. Tutaj jest też taka mapa, którą kiedyś pokazywałem, właśnie dotycząca zakładów chemicznych. Widać wyraźnie ten plac, gdzie dzisiaj jest przychodnia, zakład medyczny, przychodnia medyczna Medicus, z tym ciekiem wodnym, który zasilał w tym czasie woda również, jak widać z dokumentu, który kiedyś cytowałem Państwu tutaj, wykorzystywana była i niezbędna była do celów rytualnych diaspory żydowskiej, bo to właśnie na bazie tego potoczku niebieskiej linii, która płynie tam i tutaj mamy już gminę wyznaniową, te budynki. To są budynki, które opierały się o potoczek i tam wyraźnie Państwu to czytałem i przedstawiałem, że zaleceniem przy powstawaniu zakładów było to, aby w żaden sposób nie skazić, nie zabrudzić tego cieku wodnego, bo to był ciek wykorzystywany w mykwie rytualnej, a więc do celów, do ablucji rytualnych w religii żydowskiej niezbędny i musiał być w odpowiednim stanie, należytym stanie utrzymany. Drodzy Państwo, jeszcze jeden ciekawy aspekt dotyczący właśnie tej urbanizacji, to jednym z elementów systematyzujących życie, ułatwiających życie, poruszanie się, szczególnie osobom obcym po takim terenie jak wieś, jak miasto, jest oczywiście nazewnictwo. I tutaj Zabłocie jest o tyle ciekawe, że do lat II wojny światowej mieliśmy tylko dwie ulice określone w nazwie. Przy czym, drodzy Państwo, nie znalazłem ani jednego dokumentu gminnego zabłockiego, od razu to mówię, w którym nazwy te były sankcjonowane prawnie. Czyli dokumentu, który mówi o tym, że tą ulicę na tym odcinku nazywamy tak. Bo można też domniemywać jedną rzecz, że część ulic nazwano potocznie i ta nazwa potoczna utrwaliła się na tyle tutaj we wspólnocie, wśród mieszkańców, że używana była w drukach ulotnych, w pocztówkach, czy też w tytulaturze niektórych przedsiębiorstw winietach. Bo mamy, zobaczcie Państwo, jedną, ta główna cesarka od mostu do dworca, zwana przez pewien czas główną, przez pewien czas kolejową, bo pamiętacie Państwo te dokumenty z 30 lat dotyczące futrzarni, gdzie mowa jest o kolejowych, adresie Kolejowa 35, ale też wiemy, że po 35 roku, po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, część tej drogi nazwano ulicą Józefa Piłsudskiego. I prawdopodobnie był to odcinek od mostu do wiaduktu kolejowego na Suchą, bo taki podział też mógł funkcjonować, prawda? A dalej funkcjonowała ona jako kolejowa. I drugą drogą, która pojawia się w formie takiej już administracyjnej, w książce adresowej, chociażby telefonicznej, i to na przykład spotkałem przy okazji żony Teresy Glasner, która mieszkała na ulicy Seroga 2. Drugą drogą, której nazwę nadano, była prawdopodobnie ulica biegnąca od dworca do papierni, nazwana w latach 30., przynajmniej na końcówce lat 30. ulicą Seroga. Pozostałe ulice były bezimienne i posługiwaliśmy się na pewno jako mieszkańcy Zabłocia bardziej nazwiskami, nazwami mieszkańców, placami czy jakimiś określeniami lokalnymi, na przykład przy młynie, przy mostku i tak dalej, niż konkretnym adresem. I kolejna rzecz, która pozwala systematyzować i w jakiś sposób ułatwiać życie, to jest oczywiście numeracja domów, na której bardzo często się posiłkujemy. To znaczy widzimy Zabłocie, czytając dokument z adresem, konkretnym numerem domu, widzimy Zabłocie oczami współczesnego człowieka. To znaczy dla nas jest to łatwe, bo to musi być ten dom. Absolutnie nie, drodzy Państwo. I tutaj zaznaczam wyraźnie, dlaczego wprowadzono numerację. Nie dla tego, aby ułatwić życie mieszkańców, ale dlatego, że podstawą wprowadzenia numeracji w zaborze cesarsko-królewskim, a o tym terenie, o zaborze mówimy austro-węgierskim i austriackim, a potem austro-węgierskim, były sprawy podatkowe, a więc ułatwiające ściąganie podatków, dokładnie tak, i druga sprawa poboru wojskowego. Bo to konkretne nazwisko. Pamiętacie, że w czasach, kiedy w placu mieszkało kilku Karolów, Pawlusów albo iluś tam innych, trzeba było znaleźć system, który pozwalał to w jakiś sposób ujednolicić i wiedzieć, kogo mamy szukać w celu ściągnięcia podatku czy zabrania do poboru. I ten system był bardzo skomplikowany, chaotyczny, ale to jest jedyny system, który znamy do lat II wojny światowej. Ciekawostką, drodzy Państwo, może być to, że po raz pierwszy nazewnictwo ulic na Zabłociu pojawiło się w latach okupacji, bo to dopiero okupant hitlerowski, włączając administracyjnie Zabłocie do Żywca, nadał poszczególnym ulicom nazwy i wiązało się to zapewne z tym, że jako obcy musieli sobie tą systematykę w jakiś sposób opracować. Nie mogli szukać w ciemno, chodzić po ulicach i domyślać się, jaka to ulica, a tą nazwę. Nie, musieli mieć konkretny adres, konkretny numer. Obcym łatwiej jest, prawda? To jest tak jak z nowym listonoszem wrzuconym na nowy rewir, który w jakiś sposób musi znaleźć tego adresata. Ułatwia mu w tym nazwa ulicy i pomaga mu w tym numer domu. I te procesy niewątpliwie spowodowało, że Niemcy no, tą systematykę zastosowali. Ona została po wojnie usankcjonowana i od czasów II wojny światowej, po zakończeniu II wojny światowej mamy już te nazwy, przepraszam, numeracje domów i nazwy ulic zachowane dosyć jednolicie. Tutaj pokazuję Państwu, jak te numery dawnego Zabłocia, to jest w moim posiadaniu numer, to na domu jednym z zabłockich. Już niestety ten numer zniknął. Nie wiem, czy właściciel go zabezpieczył, czy ktoś ukradł mu z rozpadającej się ściany, ale często tutaj daję taką sugestię, że często jak szukamy konkretnych osób, informacji, to warto posiłkować się czy to księgami metrykalnymi, czy też dokumentami przemysłowymi, bo te w jakiś sposób pozwolą nam namierzyć ten dokładnie numer domu, o który nam chodzi, choć i tak do końca nie jest to jednoznaczne. Żyjecie jeszcze? Możemy mówić dalej? Dobra. Drodzy Państwo, i teraz oczywiście ten element, który spowodował rozwój Zabłocia właśnie w wyniku rozwoju kolei, właśnie w wyniku rozwoju drogi, jest elementem, który do dzisiaj funkcjonuje na naszym terenie. To jest to, o czym tutaj napisałem, że jest to teren przemysłowo-inwestycyjny, że okres od początku XX wieku do 1939 jest okresem intensywnego rozwoju przemysłowego Zabłocia. Powstawały liczne inicjatywy prywatne nastawione na kreatywność lokalnej. Widocznie, drodzy Państwo, już od średniowiecza coś w mieszkańcach, coś w tym terenie tkwiło, że ten rozwój przemysłowy był szczególnie intensywny, dynamiczny i w jakiś sposób pomagał w rozwoju lokalnej społeczności. Dopiero po wojnie, drodzy Państwo, opracowano tak zwane pięciolatki, czyli te plany pięcioletnie, które nadal utrzymywały status Zabłocia jako dzielnicy przemysłowej. Wynikało to z dwóch rzeczy. Do rozwoju przemysłu oczywiście potrzebna jest infrastruktura, która już powinna istnieć na tym terenie, a tu istniała ta poprzemysłowa, pożydowska infrastruktura, więc aż się prosiło, aby dalej ten element kontynuować, prawda? Drugim niezbędnym, niezwykle ważnym elementem do rozwoju przemysłu była przestrzeń do budowy zakładu. No nie dało się tego robić w Żywcu, bo Żywiec jest miejscowością wciśniętą konkretnie w takie, a nie inne położenie. Mamy rzekę Sołę, rzekę Koszarawę, dalej już mamy wzgórza, górę Burgałowską i tak dalej, i tak dalej. A pamiętajcie o tym, że to, co było dawniej Starym Żywcem, już w owym czasie planowane było pod zalew, więc wyłączone z jakiegokolwiek planowania przemysłowego. Jedynym miejscem, gdzie można było sięgnąć i zakładać jakikolwiek rozwój, to oczywiście Zabłocie. I to z kolei odcisnęło piętno na tej dzielnicy, czyniąc z niej właśnie przez długie lata dzielnicę przemysłową, a po przemianach ustrojowych, kiedy już gminy zamiast tej pięciolatek narzucanych odgórnie musiały operować i operują do dzisiaj tymi planami zagospodarowania przestrzennego, nadal utrzymany jest ten status. A więc do dzisiaj nie wiemy na przykład jako mieszkańcy Zabłocia, czy za jakiś czas za naszą miedzą nie powstanie fabryka X czy fabryka Y, bo tak to miejsce jest zapisane w tym planie i nie mamy na to niestety wpływu. To jest nasze ryzyko i nasza decyzja. Nic wiele nie zrobimy. Tutaj widać to wyraźnie po dzisiejszym charakterze ulicy Głównej, która niegdyś żyjąca, tętniąca życiem, ciekawa, zagospodarowana w sklepy i różne prywatne inicjatywy, dziś świeci pustkami. I to jest też bardzo fajny element, drodzy Państwo, bo jest to przykład na to, jak ważny jest szlak komunikacyjny dla funkcjonowania miasta. Zauważcie, od kiedy zaczyna się upadek tej ulicy? Od utrudnienia szlaku handlowego, komunikacyjnego. Od jakichkolwiek zawirowań. To spowodowało, że część ludzi nie była zainteresowana przejechaniem z tamtej strony rzeki na tą stronę dokonania zakupów. Ta dzielnica pozostawiona została sama sobie. Biorąc pod uwagę korki, które działy się na nowym, tak zwanym nowym moście Widzyka, to wygenerowało prosty proces w upadku tego, co działało tutaj. To jest najlepszy przykład tego i najlepsze podsumowanie tego, jak ważny jest trakt handlowy, jaki ma wpływ na rozwój takiej wsi, a potem takiej części dzielnicy miasta jak Zabłocie.
1: SK Beskidy. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: To jeszcze jest czwartek. Mówię jeszcze, bo właśnie zostało dokładnie 60 minut do piątku. Ale nie tylko do piątku, bo także do najnowszych, najlepszych, najświeższych premier. O północy wasi i nasi ulubieni artyści wypuszczają nowości, a ja o północy zagram wam je wszystkie. Obiecuję. Mati Fuczyło to ja. Cześć, witajcie. Dobry wieczór chyba mogę powiedzieć. No, o tej porze już na pewno, ale żeby nie było. Wcześniej rozgrzejemy się też nowościami. Zagram wam wszystkie te kawałki, które ukazały się w ostatnich dniach i które są po prostu dobre. Co wy na to? W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na start, a myślę, że to wam się spodoba na pewno. Avalon for Nothing. Posłuchajcie, myślę, że możecie tego pana kojarzyć z duetu Avalon Rockstone. Ale tym razem solowo.

0: Ten hit już znamy i mam nadzieję, że lubimy. W Stanach kwiat jabłoni, szare światy, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Teraz, czyli 13 minut po 23, sprawdzimy, czy polubicie to, co przygotowałem, albo raczej, co przygotował dla was Aloner. I uwaga, bo to będzie duża ciekawostka. Ten numer to jest debiut. Kawałek, który usłyszycie teraz, to tak naprawdę debiutancki singiel tego artysty, a przynajmniej może nie wiadomo nam o tym, może to jest ktoś inny, tylko zmienił ksywę. Nie wiemy tego, naprawdę nie mam pojęcia i nikt chyba tego też nie wie. Zróbcie głośniej, bo coś mi mówi, że ten pseudonim możecie usłyszeć jeszcze nie raz, a wy możecie być jednymi z pierwszych, które ten pseudonim usłyszą i zapamiętają. I będziecie mogli mówić, a ja znałem wtedy, kiedy grali go w Estę jako pierwsi. No to co, Aloner, back to yours, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. A już niedługo północ i premiery. I've been fighting.

0: 25 minut po 23 to Kaśka Sochacka i Szum WST, ale słuchajcie, istnieją tacy artyści, którzy się po prostu nie mylą. Tak jest z tym, którego zagram wam za chwilę. Armin van Buuren, tego pana doskonale znacie. W końcu to jest ikona, legenda elektronicznej światowej sceny. Co tydzień, w każdy piątek o 23 gramy jego kultowe State of Trance w Radiu SK. No w końcu co tydzień gramy Fameska Live Remix. To jest równie kultowy program, równie kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają najlepsze swoje sety. Ale nie o setach Armina teraz, a o jego nowym kawałku. Ten nazywa się Take Me Home i zazdroszczę tym, którzy usłyszą go teraz po raz pierwszy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo to teraz.

0: Dawid Podsiadło i pięknie płyniesz wesce. Przed chwilą zagrałem wam też niedawną nowość od Armina Van Burena, to Take Me Home, ale teraz chciałem wam zdradzić ciekawostki o tym numerze, bo strzelam, że kilka osób słyszało przed momentem wesce ten kawałek i mogło pomyśleć, gdzieś to już słyszałem, albo słyszałam. I słusznie, bo słuchajcie, ta melodia to nic innego jak melodia utworu By The Way od Red Hot Chili Peppers, zresztą sami posłuchajcie. By the way, I tried to say I'd be there. Waiting for... Pamiętacie ten kawałek? To 2002 rok. A w tym nowym kawałku śpiewa też Poppy Bescom, którą doskonale możecie z anteny Eski znać. A widzicie, jak Armin Van Buren się tutaj zaprezentował fajnie? Już jutro po 23 słuchajcie jego State of Trance u nas w Esce. Ale nie o tym teraz, czas na kolejną nowość. Cały czas rozgrzewamy się przed północą i całą kolejną listą nowości, które się o północy pojawią. To już 25 minut tylko zostało, więc teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Stamtąd jest Holly Humberstone. Ta pani wypuściła utwór, którym stwierdza, że jest po prostu zbyt urocza, żeby być sama. To znaczy, to oznacza jej tytuł nowego kawałka Too Cute To Be Lonely.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to gramy.

0: Można poczuć klimat, prawda?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Klimat piątku na przykład. 16 minut do północy zostało, a więc 16 minut do piątku też zostało. Mati Fuczyło, to są wszystkie hity. Zaczynają się w Esce, tak nazywa się nasz program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. Już za moment północy to oznacza, że pojawią się tutaj najnowsze kawałki, a to oznacza również, że właśnie o północy zagram wam kolejne z nich. Te, które dokładnie o 00:00 się ukażą. Będziemy pierwsi. A co? A wy jako pierwsi je usłyszycie. Ten kawałek, który słyszeliście teraz, to Sam Felt i As This Need That Love. Ten numer grałem wam również chwilę po premierze, dokładnie tydzień temu w tym samym programie, a więc rozgrzewamy się bardzo. Została już tylko chwila, więc zostańcie ze mną. Wiem, że będzie się działo.
2: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem... Tak jest i teraz. Rosé wraca i serwuje nam New Trick. Na który można głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Tak, tak, tak, tak, to się dzieje. Mamy piątek, mamy północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki. Właśnie teraz, bo jak wiadomo, artyści lubią wypuszczać nowości w piątki. A dokładnie o północy w piątki, a że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to teraz usłyszycie je wszyscy jako pierwsi. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście za. Mati Fuczyło, cześć, a zaczynamy od Gromiego. Tego pana przedstawiać no chyba nie trzeba. Nasz polski artysta przybył do nas w swoim kapeluszu z nowym kawałkiem. No i z kapelusza wyciągnął nowy numer, który nazywa się I Know What You Want i słyszycie go jako pierwsi. W końcu on ma dokładnie 42 sekundy. Nie, że tyle trwa, tylko dokładnie tyle sekund temu się ukazał.

0: Co za hit, ale ten już dobrze znamy, to Turn the Lights Off. Ale może my odpalimy teraz kolejne? Co wy na to?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 9 minut po północy zagrałem wam przed chwilą zupełną nowość od Gromiego. Jego I Know What You Want, chyba mogę tak powiedzieć. Zagraliśmy jako pierwsi we wszechświecie, dokładnie o północy, ale żeby nie było, to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Haha, w ogóle nie. Teraz Kashmir, ten pan prosto z Kalifornii, przed chwilką, dosłownie przed chwilką, bo minut temu 10 wypuścił był utwór Bonfire. Kashmira znacie m.in. z hitu Secrets, który nagrał z Tiesto, tym samym, który już niedługo zagra w Polsce, z tym samym, z którym miałem okazję pogadać niedawno na Ibizie i z tym samym, z którym to wywiad możecie znaleźć m.in. na eskowym Instagramie czy Facebooku Radia SK, ale my nie o tym teraz. Grajmy, bo to jeszcze ciepłe, a nawet gorące. Kashmir, Bonfire.

Tamte, które już po północy miałem okazję pokazać, były raczej w klubowym brzmieniu. No to teraz będzie rapowo. Mnie dobrze znacie z programu Rap 20 w SC. W nim nieraz miałem okazję pogadać z jednym i z drugim, bo obaj nagrali nie jeden wspólny hit. Wystarczy tylko wspomnieć tytuł Ona Mówi na przykład. Ale teraz nie Ona Mówi, a Mami. Tak nazywa się jeszcze świeżutka premiera od 7.30 Hanczo i Malika Montany. No to zagrajmy premierowo w SC.

The First Time, tak nazywa się ten hit, to Damiano Dawid, który bardzo niedawno wziął ślub, więc gratulacje dla młodej pary oczywiście. Ale jako, że mamy wciąż młodą w kontekście piątku godzinę, w końcu to 29 minut do pierwszej, to cały czas mam dla was gorące premiery. A co? Od waszych ulubionych artystów? Teraz artystów będzie trzech. Ale kawałek jeden, zupełnie nowy i bardzo dobry, nazywa się Twice as Nice, a nagrali go D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Top Low i Talking Body, tak nazywa się ten hit. 19 minut zostało do pierwszej. To jest już piątek, tak? Można się cieszyć, można się cieszyć. Dobiliśmy do piątku, a więc jest cudownie. To wszystkie hity zaczynają się wesprzeć, tak nazywa się ten program. Zagrałem wam po północy już kilka premier, to m.in. Grommy i I Know What You Want. Był też Kashmir i jego nowy kawałek Bonfire. Zmieniliśmy też na moment klimat. 7.30 Hunter i Malik Montana wypuścili nowy kawałek Mami. My zagraliśmy go radiowo, myślę, że jako pierwszy. A do tego przed momentem D.O.D., Armand Van Helden i Sam Harper, Twice as Nice. Który hit podoba wam się najbardziej? Dajcie znać na Messengerze. Można też wysyłać głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie to wszystko sprawdzę. Mam nadzieję, że wszystkie numery podobają wam się bardzo. To nie jest koniec.

0: Doczekaliśmy się już nawet nowości muzycznych, nawet hitu z tej gry, pomimo tego, że gry jeszcze nie ma. Mam na myśli oczywiście grę GTA 6, bo to z niej pochodzi ten kawałek, Sexy Magic, tak się to nazywa. Nagrali go Kariel, Pacao Marozo, Pink Panthers i Fred Again. Taką ekipę zmontowano. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, podobnie jak ten, podobnie jak wszystkie inne, które do tej pory dziś już wam zdążyłem zagrać. Było m.in. D.O.D., Armand Van Helden, Sam Harper, był Malik Montana z 730 Hanjo, był Kashmir, był też Gromi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek po 23. Bądźcie ze mną, Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Jutro, a właściwie to już dzisiaj, słuchajcie Gorącej Dwudziestki, potem też Esca Live Remix. Będzie muzycznie się u nas działo. No to co? Do usłyszenia. Pa, pa!
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK Beskidy.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi